0: Ej, bo tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: Ej, a jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Meloradia Inowrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Marcin Szulkowski z inowrocławskiej grupy Szulerzy został uhonorowany tablicą w białostockiej Alei Bluesa. To wyróżnienie dla muzyka od lat związanego z bluesową sceną. O tym, co dla niego oznacza obecność w Alei Bluesa, opowiedział w rozmowie z Meloradiem Inowrocław. Posłuchajcie sami.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, laureat tablicy w białostockiej Alei Bluesa, no i oczywiście gitarzysta wszystkim znanego i lubianego zespołu Szulerzy, Marcin Szulkowski. Dzień dobry, panie Marcinie.
6: Bardzo miło, witam. Dzień dobry.
5: Przejdziemy na ty od razu?
6: Oczywiście.
5: Proszę bardzo. Cześć, Kuba. Marcin. Taka miła atmosfera, swobodna w naszym studiu. Marcin, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś swoje nazwisko na tej tabliczce? No bo to jest wyróżnienie duże. Blues, tak to się mówi, no dusza artystyczna.
6: Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, w ogóle nie połączyłem faktów, a faktycznie jak już troszeczkę cofnąłem się w historii, to gdzieś tam zauważyłem, że jest taka regularność, że zespoły, które występują w dniu, w Polskim Dniu Bluesa, czyli 16 września, czy w okolicach tego dnia co roku, faktycznie muzycy, którzy w tym dniu występują, to są nieprzypadkowo dobrane zespoły. Są właśnie dlatego wybrane, że właśnie ktoś został wybrany do tego, żeby jego tabliczka pojawiła się w tej Alei Bluesa. No dla mnie to bardzo duże wyróżnienie pojawić się obok takich nazwisk jak Tadeusz Nalepa, jak nie wiem, Sławek Wierzcholski, jak Jerzy Styczyński, no i wielu, wielu jeszcze innych artystów, którzy są tam. No bardzo duże wyróżnienie, bardzo duże zaskoczenie i no jest mi bardzo miło z tego powodu.
5: Czy ty czytałeś moje pytania przed wywiadem?
6: Nie, nie czytałem.
5: Już trzecie jest odpowiedziane, proszę bardzo. Jak w ogóle się dowiedziałeś, że zostaniesz uhonorowany?
6: Dowiedziałem się w momencie, kiedy zostałem wyczytany. Aha. Generalnie sprawa tej tabliczki była jakby już przesądzona, bo kapituła, która wybiera te nazwiska i te osoby, obradowała dużo wcześniej i wiedzę taką menadżer zespołu Szulerzy, prywatnie mój ojciec, znał już...
5: Pozdrawiamy.
6: Znał już tę informację od maja. No ale w związku z tym, że został zobligowany do tego, żeby to była tajemnica, nie puścił pary z ust. Jak widać, no, potrafi dochować tajemnicy, także śmiało można mu różne rzeczy powierzać. Więc ja dowiedziałem się po prostu w momencie, kiedy byliśmy tam. Kazano nam tam pójść, bo będą oceniane tabliczki. Ja w ogóle nie połączyłem faktów w trakcie tego, kiedy były akurat moja tabliczka była wyczytywana, to ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po jakimś czasie, który użyczył nam swoich umiejętności, nagrał gitarę steel guitar, taką kantrową gitarę w jednym z naszych kawałków piosenek właśnie na naszej najnowszej płycie. Ja po prostu podziękowałem mu, zaczęliśmy rozmawiać, zostałem wyczytany, więc dla mnie ogromne zaskoczenie.
5: Pan wróć, tu jeszcze jest kilka minut dla ciebie, kilka istotnych. Na trzecie już odpowiedziałeś, więc troszeczkę je zmodyfikuję. Zrobiłem research, kto jest z tej sławetnej Alei. Rysiek Riedel. Kilku już wymieniłeś. Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska. Nie będę pytał, jak się czujesz z tym, że tam jesteś, bo mówiłeś, ale kto z tych osób jest dla ciebie szczególnie ważny? Muzycznie, można powiedzieć, artystycznie. Do którego ci najbliżej możesz powiedzieć?
6: To znaczy na pewno muzycznie chyba jednak Tadeusz Nalepa, ponieważ gdzieś Tadeusz Nalepa w moim domu był od mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem.
5: Bo to wielka postać, wiadomo.
6: Tak, to właśnie mój tato słuchał dużo muzyki bluesowej, no i chcąc, nie chcąc, jakby, no, słuchając polskich artystów, no, trudno nie natrafić, jeśli chodzi o muzykę około bluesową, czy to na Tadeusza Nalepę, czy na Jam, ale jednak Tadeusz Nalepa chyba jest dla mnie takim najważniejszym nazwiskiem, które tam faktycznie jest. No i myślę, że tak.
5: Miałeś podczas odsłonięcia taki moment, w którym wróciły ci wszystkie wspomnienia z początków, takich muzycznych twoich początków? Kiedy zacząłeś grać?
6: Myślę, że nie, bo to moja reakcja w ogóle była bardzo taka no, naturalna i jakby no, nie miałem żadnych większych przemyśleń, ponieważ byłem totalnie zaskoczony. Wyszedłem, widziałem akurat dwie tabliczki przede mną, były odsłonięte, więc wiedziałem mniej więcej, jak się zachować, że muszę tam podejść, że muszę podnieść taką, nie wiem, jak to nazwać,
5: jak w
6: zakrytą,
5: Hall of Fame.
6: Tak, jak Hall of Fame, dokładnie była zakryta ta tabliczka, więc ja musiałem to podnieść, uklęknąć przy tym,
5: nie, no,
6: oczywiście na chodniku, kilka zdjęć, więc na to natomiast no, nie za wiele nawet potrafiłem, podziękowałem i to tak naprawdę wszystko, co zrobiłem. Wiadomo, że przemyślenia przychodzą później, wiem na pewno, że to nie jest jakby tylko moja zasługa, bo taka jest prawda, że ja tam jestem, natomiast no, to jest 25 lat grania zespołu Szulerzy, to są ludzie, którzy w tym zespole się pojawiali. Jest to oczywiście też w dużej mierze zasługa a mojego brata, z którym zakładaliśmy zespół i z którym gramy od samego początku. Włożyliśmy w ten zespół dużo serca, pracy. Tym razem zostałem ja uhonorowany, ale myślę, że i on prędzej czy później znajdzie się na tej alei, bo ma bardzo wiele zasług, jest świetnym muzykiem i myślę, że kiedyś pojedziemy odsłonić jego tabliczkę.
5: No miejmy nadzieję. Oczywiście też zapraszamy od razu na naszą kanapę. Można powiedzieć, to jest taki, tak poetycko teraz zabrzmiał, muzyczny łańcuch zdarzeń.
6: Myślę, że tak. No, od samego początku, kiedy człowiek zakłada zespół, bez żadnych tak naprawdę założeń, z miłości do muzyki, przez dużo pracy, dużo wyrzeczeń, ale dużo też miłych chwil. To jest jedna właśnie z tych miłych. No ale to jest 25 lat grania. Od 2001 roku gramy z Szulerami i to jest tak naprawdę no, duże wsparcie rodziny, żeby to robić. To na, zresztą każdy, kto w jakiś sposób zajmuje się muzyką, wie, że to jest bardzo wiele wspaniałych rzeczy, spełnianie pasji, marzeń, ale też bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń.
5: Tak, i zaangażowania dużej ilości osób. Wracając do tej twojej muzycznej drogi, początków, pamiętasz, jak to się naprawdę zaczęło? Kiedy zacząłeś grać? Wracamy teraz też do poprzedniego pytania.
6: Coś takiego miałem w sercu zawsze, to znaczy nawet już będąc małym dzieckiem, ciągnąłem rodziców, będąc na spacerze, mając 5-6 lat, w dwa miejsca, czyli albo do Komisu, w którym stała gitara na wystawie, albo pod Dom Kultury, gdzie zespoły próbowały, były otwarte okna, więc muzyka docierała. I jakby zawsze mnie to fascynowało, takiego małego dziecka, teraz jak sobie to myślę, to jest myślę, że bardzo dziwne, tym bardziej, że u mnie w rodzinie nie było tradycji muzycznych. Nikt nie grał na żadnym instrumencie, poza dziadkiem, który troszeczkę grał na harmonice. Nikt w rodzinie nie grał na żadnym instrumencie, no więc to się jakby pojawiło naturalnie. No i tak ewoluowało aż do momentu, w którym no, mam już trochę lat.
5: Masz swoje Hall of Fame.
6: Gram. Tak, no.
5: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę i pierwsze utwory?
6: Tak, pamiętam swoją pierwszą gitarę. Na swoją pierwszą gitarę pracowałem u wujka przez dwa tygodnie niestety, bo tę pracę przerwał mały wypadek. Przewróciłem się na rowerze i złamałem trzy palce i myślałem, że wtedy już moja kariera gitarowa się skończyła. Chociaż nie umiałem za bardzo grać na gitarze, ale bardzo chciałem. Kupiłem gitarę, to chyba marki Jolana, to czeska. Bardzo wiele osób zaczynało, no bo szczerze powiedziawszy 30, powiedzmy 35 lat temu, kiedy zaczynałem grać na gitarze, to naprawdę dostęp do instrumentów był dużo, dużo słabszy. Gitary profesjonalne, czy nawet chociażby takie, no, na których gra się wygodnie i miło i sympatycznie, no to słaby był dostęp.
5: Też wszystko napływało do Polski wtedy, nie?
6: No właśnie. Trzeba byśmy, że tak powiem, zmuszeni grać na jakichś tanich gitarach. No i zaczynamy od gitarze Jolana. Pamiętam ją do dziś. Nie chciałbym może na niej grać już, a nawet chyba jako eksponatu nie chciałbym jej mieć, natomiast no, wspominam ją jakoś tam w miarę miło.
5: A ile masz teraz w swojej kolekcji wioseł, że tak powiem?
6: Kilka. No, około 10.
5: A jaka jest twoja ulubiona? Bo wiadomo, są takie, no, których najlepiej się trzyma w dłoni, które najlepiej brzmią. Czy to zależy zupełnie od okazji, od koncertu, od piosenki?
6: Zawsze na każdy koncert zabieram dwie gitary. Różnie, wybieram bardzo różnie, według różnego klucza. Chociaż mam takie dwie ulubione. Mam Gibsona ES-335, to jest dla kobiet informacja, czerwona gitara. I złota, to są takie dwie moje ulubione.
5: A jak tak wygląda trening, można powiedzieć? Codziennie coś grasz, czy już teraz pozwalasz sobie na więcej luzu?
6: Staram się grać codziennie, natomiast nie nazwałbym tego treningiem, jakoś szczególnie nie ćwiczę, raczej chwytam gitarę i czasem gram sobie do jakiejś muzyki, która gdzieś tam sobie włączam, albo nie wiem, gram coś z głowy, ale żebym siedział...
5: Tak, żeby nie wyjść z sprawy, nie?
6: Tak, muzyka bluesowa jest też muzyką, w której jakby technika bardziej jest, są emocje ważne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności jakieś, trzeba mieć technikę, ale bardzo dużo zależy od tego, co gra w sercu. Natomiast tak, żebym siedział i trenował codziennie, nie wiem, godzinę i tam ćwiczył pasaże, jakieś skale. Nie, to nie robię tego.
5: A dlaczego akurat blues? Co było w tej muzyce, co ci tak mocno wciągnęło? No bo wracając do początku, no to jest taka muzyka z duszą, taka, przy której człowiek się relaksuje.
6: W domu rodzinnym od zawsze była ta muzyka. Ja dość długo się broniłem przed bluesem i grałem i słuchałem różnej muzyki. Natomiast no, chyba to jakoś tak w krwi obiegu miałem, że do tego bluesa wróciłem już będąc nastolatkiem i tak już zostało. Kocham tę muzykę, ona we mnie wywołuje emocje, uważam, że jest prawdziwa. Przez to, że nie jest komercyjna, nie jest narażona na jakiegoś rodzaju wpływy, że coś robimy, że coś o czymś, nie wiem, kombinujemy, jak to zrobić, żeby, nie wiem, żeby to się sprzedało, żeby przyniosło nam, nie wiem, jakieś pieniądze, to raczej po prostu gramy muzykę z serca i wydaje mi się, że to blues jest najfajniejszy.
5: Jak poszło, jak doszło do powstania Szulerów? Wspomniałeś o zespole 25-lecie, w tym roku obchodzicie. Kto pierwszy rzucił pomysł, zakładamy zespół?
6: Wspólnie z bratem postanowiliśmy założyć swój zespół. Wcześniej graliśmy w zespołach osobno, potem przez chwilę graliśmy razem w zespole i postanowiliśmy, że musimy zrobić coś swojego i tak powstali Szulery.
5: Jak wygląda teraz wasze przygotowania do koncertów? Będą jakieś teraz? W okolicy?
6: Tak naprawdę kończymy sezon koncertowy, wakacyjny, który był no, dosyć intensywny. Zakończyliśmy właśnie tutaj taką trasą, grając na Mazowszu, grając w Białymstoku właśnie i ostatni koncert tej trasy w niedzielę to była Warszawa. Taki dość duży międzynarodowy festiwal, w którym mieliśmy przyjemność zagrać z zespołami właśnie tam z Francji i Danii, tak?
5: No, tutaj międzynarodowy.
6: Tak, teraz mamy małą przerwę. I gramy w Szczecinie najbliższy koncert. Do końca roku raczej tutaj nigdzie w regionie nie zagramy. Generalnie zawsze ten koniec roku jakby zostawiamy sobie na taki oddech. Bardzo często spotykamy się na tworzeniu materiału, wykonujemy jakieś próby i zaczynamy zazwyczaj koncerty od stycznia.
5: Zaprezentuj, tutaj przyniosłeś, bo Marcin ma prezent dla nas i dla was. Opowiedz kilka słów.
6: Tak, to jest nasza najnowsza płyta, nagrana w zeszłym roku, wydana w tym roku w czerwcu. Jesteśmy bardzo z niej dumni, jest to nasza ósma płyta, zawiera same nasze kompozycje po polsku. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. Bartłomiej Szopiński, świetny, wspaniały, zresztą najlepszy w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę bluesową, około bluesową, pianista i harmonista, wielokrotnie nagradzany nagrodami różnego rodzaju. Gra też sekcja Denta Retro Funk Horns z Warszawy, dwóch wspaniałych muzyków, trębacz i saksofonista. Zaprosiliśmy również Jakuba Andrzejewskiego, fajnego gitarzystę, bardzo młodego, który wspaniale nam zagrał właśnie na steel guitar, takiej gitarze country, którą na pewno wszyscy kojarzą z nagrań różnego rodzaju. Przemek Kubera, bardzo młody człowiek, wybitnie zdolny harmonikarz. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to byłoby tyle, jeśli chodzi o gości. Natomiast jeśli chodzi o skład zespołu, no to od 2 lat gra z nami Przemek Kazimierski. To jest bardzo fajna historia, bo wrócił do składu po tym, jak go razem tworzył z nami zespół z moim bratem Miłoszem Szulkowskim, Przemek Kazimierski. Tworzyliśmy ten zespół po roku wspólnego grania. Odszedł z zespołu, no i po 23 latach wrócił i od 2 lat gra z nami.
5: Taki reunion teraz.
6: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
5: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, tak, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
6: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
5: Skąd się wzięła nazwa?
6: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były 2, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szul, bo bardzo lubimy też.
5: Tak, no to genialna
6: klasyk.
5: Produkcja.
6: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy i jakoś tak wybraliśmy właśnie, Szulerzy. Jeden.
5: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szul, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Jego nazwisko znalazło się wśród artystów upamiętnionych w białostockiej Alei Bluesa. Marcin Szulkowski, związany z zespołem Szulerzy, otrzymał swoją pamiątkową tablicę. Jak przyjął to wyróżnienie i jakie znaczenie ma ono dla niego jako muzyka? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Reunion teraz.
6: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie.
5: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć,
6: tak,
5: między wami.
6: Tak.
5: A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
6: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
5: Skąd się wzięła nazwa?
6: No nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były dwa, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szu, bo bardzo lubimy też.
5: Tak, no to genialna
6: klasyk.
5: Produkcja.
6: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy. I jakoś tak wybraliśmy Szulerzy.
5: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko. Pamiętasz wasz pierwszy taki naprawdę ważny koncert dla was personalnie, który zagraliście?
6: Tak naprawdę chyba nie umiałbym wymienić takiego super ważnego. Oczywiście w trakcie tych 25 lat było ich wiele. Były koncerty takie, które wiadomo, tak naprawdę każde spotkanie z publicznością jest dla nas ważne, natomiast wiadomo, że są czasem koncerty, na których wiemy, że nie wiem, jest więcej osób z branży, jest może ktoś, kto może zadecydować, czy zaprosi nas na kolejną jakąś ważną imprezę, czy nawet jakąś większą.
5: Czy się kogoś pozna na tej imprezie, on zaprosi na następną.
6: Dokładnie, więc na pewno są jakieś koncerty, na których człowiek chce wypaść jakby lepiej, natomiast jakby z doświadczenia wiemy, że staramy się w każdy koncert wkładać tyle samo energii i jakby potem nie różnicować, bo to często wychodzi wręcz odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy chce się super wypaść, to myślę, że chyba każdy człowiek tak ma, że kiedy się bardzo stara, to tak naprawdę zaczyna coś nam przeszkadzać.
5: Tak, te trybiki wychodzi. Nie do końca
6: tak,
5: działają.
6: Oczekiwania są bardzo duże, że sami sobie windujemy oczekiwania, a okazuje się, że to nie do końca tak wygląda, jakbyśmy chcieli.
5: Czyli, drodzy widzowie, jaki jest morał z tego? Trzeba zawsze ze wszystkiego do wszystkiego podchodzić na luzie.
6: Dokładnie.
5: Oczywiście
6: ale
5: na
6: poważnie,
5: tyle, o ile się
6: poważnie,
5: da.
6: Poważnie, ale na luzie nie tworząc sobie jakichś takich, że tak powiem, wyjątkowych oczekiwań.
5: A był taki moment, kiedy poczułeś, że Szulerzy przestają być właśnie tą grupą kumpli grających razem, a zaczynała się taka naprawdę poważna muzyczna przygoda? No bo granie, wiesz, na międzynarodowych imprezach, no to już jest coś wielkiego, nie każdy może to sobie powiedzieć.
6: Znaczy ja myślę, że to naturalnie wyszło i też to nie stało się nagle, więc jakby no nie było to nic takiego, co by zrobiło jakby taką dużą różnicę i my też jakby nigdy też się nie zastanawialiśmy się na tym, co to zrobić, żeby, nie wiem, zacząć grać poważne imprezy. No to 25 lat to jest taka ciężka też praca włożona w to. I jakby no to chyba też pewnego rodzaju docenienie, właśnie granie większych koncertów odbywa się jakby no naturalnie, że gdzieś tam zyskuje się markę, że tworzy się coś, co zaczyna być bardziej, że tak powiem, doceniane.
5: Wiadomo, teraz te zespoły dzisiejsze, teraźniejsze, no niezbyt długo trwają. Można powiedzieć, że po kilku, nawet miesiącach znam takie przypadki, ale po roku, po dwóch się rozpadają. Co u was zatrybiło, wracając do tego fajnego sformułowania, że przetrwaliście razem już 25 lat, no i życzymy kolejnych 25.
6: Znaczy na pewno jesteśmy konsekwentni, to jest chyba najważniejsza rzecz i tak naprawdę też wydaje mi się, że to jest włożone dużo pracy przez osoby, które również z nami grały, bo wiadomo, że każdy dołożył cząstkę tego. Najważniejszy jest chyba też ten trzon, że z bratem trzymamy przez cały czas, jakby powiedzieć tak, kolokwialnie sztamę. Jesteśmy we dwóch jakby, no bo wszystkie osoby pozostałe zmieniały się. Mieliśmy kilku harmonikarzy, kilku basistów, kilka wokalistek.
5: No wiadomo, są 20, transfery naturalne.
6: Tak, to jest 25 lat grania, to jest naprawdę dużo się w życiu zmienia, tym bardziej kiedy zaczyna się zakłada zespół mając 20 lat, a przez 25 lat no wiele rzeczy się dzieje. Wiadomo, że też zdarzają się wyprowadzki, zdarzają się oczywiście jakieś śluby po drodze, zmieniają się decyzje życiowe. Ktoś twierdzi, że jednak musi zacząć pracę poważną, już nie będzie grał, bo to jest trochę zabawa. Bo to na początku wiadomo, że to jest zabawa. Potem się okazuje, że też to jest ciężka praca i nie każdy też potrafi łączyć takie rzeczy.
5: Nie każdy potrafi to udźwignąć.
6: Tak,
5: nie?
6: Nie każdy też masz taką pasję, żeby to robić. No tym bardziej, że no, nie jest to też muzyka popularna, z której, nie wiem, można śmiało, spokojnie żyć i zarabiać miliony, bo tak każdy sobie wyobraża, że będzie muzykiem, to będzie od razu karierę.
5: No tak, no od razu Wembley.
6: Będzie sławny, będzie grał na Wembley i będzie miał miliony i będzie mógł pić sobie szampana najdłuższego leżąc w jacuzzi. No to tak nie jest, no po prostu jest to ciężka praca.
5: A pamiętasz taki najtrudniejszy moment w zespole? Gdzie o mało powiedzieliście, dobra, to kończymy przyjęcie?
6: Na pewno każdy moment, w którym odchodzi właśnie ktoś z zespołu. To jest taki trudny moment. Tych momentów mieliśmy kilka co najmniej. Wiadomo, że najbardziej bolą takie sytuacje, w których się okazuje, że trzeba się rozstać najczęściej z wokalistką właśnie, no bo to jest osoba...
5: Czy zawsze była wokalistka?
6: Tak, zawsze była wokalistka, tak sobie przyjęliśmy, bo uważamy, że dziewczyny no świetnie śpiewają, potrafią fajnie śpiewać. Facetów śpiewających dobrze oczywiście jest mnóstwo, ale może nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby na takiego trafić, więc jakby zdecydowaliśmy, bo jednak kobiet dużo jest, które naprawdę fajnie, dobrze śpiewają i też chcieliśmy troszeczkę się odróżnić, bo w bluesie, no zresztą w ogóle w muzyce mam wrażenie, że jednak jest większość mężczyzn. Oczywiście nie mówię o muzyce pop, gdzie wokalistki dominują, takie mam wrażenie chyba, natomiast w pozostałych gatunkach chyba jednak mężczyźni te stanowią większość, więc kobieta na scenach takich jak koncerty, na których my gramy, jest zawsze czymś troszkę wyjątkowym.
5: Też fajnie to wygląda na scenie, jak jest właśnie wokalistka, mężczyźni grają na instrumentach, ona tak fajnie zmiękcza tak ten zespół.
6: Tak,
5: to ładnie wygląda, po prostu też jest lepsze, lepiej to brzmi wokalnie.
6: Mhm. Tak mi się wydaje.
5: Emilka zadowolona jest z współpracy. Nie? Ostatnio miałem z nią przyjemność rozmawiać, bo słuchałem jakąś waszą nową piosenkę, nie pamiętam jest tytuł, ta najnowsza z teledyskiem, przypomnij mi.
6: Szukając lata.
5: Właśnie tą wysłałem jej, pozdrawiamy Emilkę. Jaki moment dał ci największą satysfakcję w zespole, albo dał wam największą satysfakcję? Czy to jest właśnie ta dzisiejsza okazja, ten asumpt do rozmowy?
6: Myślę, że nie. Największa tych satysfakcji jest wiele. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką największą zawsze radością jest właśnie wydanie płyty. Więc kiedy udało nam się nagrać, zrealizować tę płytę tak, jak nam się marzyło, czy poprzednią płytę, którą mieliśmy okazję wyprodukować w Stanach Zjednoczonych, spełnić troszkę marzenie. Chcieliśmy zawsze, żeby ktoś z zewnątrz zajął się naszą muzyką. Wysłaliśmy materiał do Stanów Zjednoczonych, do jednego z moich takich ulubionych gitarzystów amerykańskich, który zgodził się zrealizować naszą płytę, wyprodukował ją, że tak powiem, czyli zajął się wszystkimi technikaliami, zrobił tak, żeby ta płyta brzmiała naprawdę fajnie. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy i tak samo jestem szczęśliwy, kiedy wychodzi nasza kolejna płyta, która zawiera, no uważam, że naprawdę dobry materiał. Docierają do nas opinie, że to jest naprawdę dobra, udana płyta i to sprawia mi najwięcej radości. Wiadomo, że to, co się wydarzyło w Białymstoku, jest bardzo miłe, jest bardzo fajne, natomiast chyba wydaje mi się, że jakby no... Nie mam czegoś takiego w sobie, żeby jakoś wybitnie, nie wiem, uważać, że to jest w ogóle moje życiowe osiągnięcie.
5: Jesteś skromnym człowiekiem po prostu, no, tak jak ja.
6: Chyba jestem na tyle skromny, że nawet wolałbym nie mówić o tym, że jestem wybitnie skromny. Nie, jestem wybitnie skromny, ale po prostu no, to nie zdarzyło się w moment, to nie trwało chwilę. Jakby mam do tego taki stosunek bardzo spokojny.
5: Jak przez te wszystkie lata zmieniał się Marcin Szulkowski jako gitarzysta?
6: Myślę, że taki naturalny, tak. Nie, no taki naturalny rozwój. Ja jakby też jako młody człowiek poświęcałem dużo czasu na gitarę, na granie. Wiadomo, że z wiekiem tego czasu każdy ma z nas mniej, bo wiadomo, mamy rodziny, mamy swoje zajęcia i tego czasu jest jakby mniej. Co się nie zmieniło? Przez cały czas mam taką ochotę poznawać coś nowego, przez cały czas mam ochotę się uczyć, chociaż oczywiście to już nie przychodzi tak łatwo jak kiedyś, kiedy się było młodym człowiekiem. Dostęp do wielu rzeczy jest łatwiejszy, więc na pewno pewne rzeczy są łatwiejsze niż kiedyś, bo faktycznie kiedyś godzinami się ślęczało nad nagraniami. Nie było za bardzo możliwości, żeby, nie wiem, gdzieś zdobyć wiedzę. Teraz dla młodych ludzi świetna sprawa YouTube, bo można sobie spowolnić nawet odtwarzanie, nie wiem, swoje ulubione gitarzystów partie jakby o
5: ścieżki są
6: ścieżki potrzebne. Można sobie wyciągać, są programy, które po prostu potrafią wyciągnąć dany instrument na wierzch. Także jest dużo świetnych rzeczy. Ja mam coś takiego, co w sobie lubię, że jakby zawsze czuję, że jest coś do zrobienia, zawsze wiem, że są mistrzowie, którzy grają po prostu wspaniale i te umiejętności, które mam, to jest taki ułamek malutki. Ale dzięki temu też czuję, że się rozwijam, bo przez cały czas mam taką pasję do tego, żeby to robić.
5: Spotkałeś i grałeś z wieloma muzykami, jak już wspominaliśmy wcześniej, ta wokalistka w zespole daje taki fajny kontrast, ale ja cię zapytam teraz o tych muzyków, którzy nie byli w zespole. Kto zrobił na tobie największe wrażenie?
6: Ale kogoś się czegoś nauczyłeś? Miałem okazję grać,
5: tak,
6: na przykład?
5: Tak. Może jakieś nauki, coś?
6: Znaczy, no na pewno... Zawsze, kiedy mam możliwość pograć z kimś, a takie możliwości czasem się zdarzają, bo nawet nie dalej jak miesiąc temu właśnie z moim bratem Miłoszem braliśmy udział w projekcie Blues z kobietą, który miał drugi taki swój koncert. Pierwszy odbył się w Katowicach w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku graliśmy miesiąc temu koło w Józefowie. To jest taki projekt, do którego zostali zaproszeni cztery muzycy plus pięć wokalistek. To jest takich pięć najbardziej uznanych wokalistek bluesowych w Polsce, bo okazuje się, że w bluesie tych wokalistek jest dość sporo, które już od wielu lat funkcjonują. I mieliśmy tę przyjemność z bratem właśnie, że tak powiem, zostać wybrani do tego, żeby akompaniować, przygotować taki specjalny materiał koncertowy z tymi paniami. No i to jest też dla nas było w jakiś sposób właśnie też wyróżnienie, no bo wiadomo, że zespół ten mógł być stworzony tak naprawdę z wielu, wielu muzyków, którzy są wspaniałych w Polsce, którzy mogli zagrać, jesteśmy wybrani my. Też nam to dało dużo satysfakcji, więc no, na przykład to jest coś fajnego. Mam przyjemność od kilku lat grać z zespołem Tipsy Drivers z Pabianic, czasem ich wspieram gitarowo. Generalnie teoretycznie jestem w składzie na stałe, natomiast no, nie zawsze udaje mi się grać, bo my, w związku z tym, że gramy z Szulerami dużo koncertów, nie zawsze jestem w stanie

0: pogrywać. Także to też jest fajne. No, wielu ludzi spotkałem na swojej drodze. Gdzieś tam mieliśmy okazję grać na scenach. Nie zawsze razem, natomiast zawsze, kiedy jest taka gdzieś okazja, to ja w to wchodzę, bo uwielbiam grać z innymi ludźmi i uczyć się od nich.
1: Kiedy już patrzysz na tę tablicę na Alei Bluesa, myślisz o kolejnym etapie w na muzycznej drodze, czy to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnych procesów?
0: Nie, zwieszamy broni, gramy dalej i będziemy na pewno, właśnie teraz zaczyna się jesień, jesteśmy po sezonie koncertowym, po wydaniu płyty, a bardzo często jest tak, że właśnie taka największa, fajna energia w zespole jest wtedy, kiedy się udaje coś zrealizować. I kiedy się to udaje, to są takie fajne emocje, żeby zrobić coś nowego, więc ja też potrzebuję chwili na to, żeby odpocząć. W związku z tym, że jako gitarzysta też jest mi chyba najłatwiej komponować kawałki, mam teraz taką, potrzebuję chwili odpoczynku i za chwilę myślę, że wrócę z jakąś taką energią twórczą, będziemy tworzyć nowe piosenki, bo to nam daje największą satysfakcję.
1: Masz jeszcze muzyczne marzenie, o którym możesz powiedzieć, tego jeszcze nie zrobiłem, tak tytułem końca, możesz nam tutaj zdradzić.
0: Myślę, że takich marzeń to nawet jest sporo. Marzy mi się płyta koncertowa Schulerów, być może uda się to kiedyś zrealizować. Marzy mi się kolejna płyta, bo każda taka płyta, no tak naprawdę oczekiwania my sami w stosunku do siebie mamy coraz większe, więc i te procesy już, że tak powiem, tworzenia produkcyjne, one są dłuższe, więc marzy mi się na pewno kolejna płyta Schulerów. Co jeszcze? Na pewno chcielibyśmy pewnie zrealizować jakiś koncert na 30-lecie, jakiś taki duży, ale no to jest jeszcze troszeczkę czasu, jest 5 lat, więc będziemy o tym myśleć. No i co jeszcze? I chciałbym, kurczę, żeby tych koncertów było sporo i żebyśmy mogli jeździć grać dla ludzi.
1: I tego Ci życzymy, a moim i Państwa gościem był gitarzysta, no i oczywiście laureat tablicy białostockiej Alei Bluesa, Marcin Szulkowski. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazd przez Dworcową, Kasprowicza i Toruńską odbywa się bez utrudnień. Na Alei Mikołaja Kopernika możliwe są chwilowe utrudnienia w związku z prowadzonymi pracami drogowymi. Kierowcy, zachowajcie ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i uważajcie na światłach.
1: Najlepiej nie odkładać tego już bardziej. Zaczynamy wtorek. To najlepszy moment do startu. I od razu podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Dermak. Dzień dobry, hej, siemano. Jest 6:30.

The Galaxy, Galaxy w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to już za 20 minut siódma. No to co, to ja wjeżdżam z prezentami. Mam merch Melo Radia dla was. Do zgarnięcia torba Melo Radia. Możecie ją mieć, tylko musicie szybko dzwonić właśnie teraz pod 321-321-777. To jest numer do Melo. Powinniście go zdać obudzeni w środku nocy, no albo chwilę przed siódmą rano. 321-321-777. Dzwońcie szybko, czeka torba i trzy poranne szoty w Melo. 321-321-777.

0: Sylwa Bomba. I on tonight w Mel Radio z samego rana, bo to przecież już za 15 minut siódma i Marika już nie śpi o tej porze. Cześć Marika, siemanko.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam ci się wtorek zapowiada?
1: Jestem właśnie w drodze do pracy, słucham Melo Radio, więc zapowiada się dobrze, bo się do was zadzwoniłam.
0: Jest dobrze, świetnie, fajnie, że ci się udało. Nie wszystkim się udaje, co?
1: Próbował się do was zadzwonić w zeszłym tygodniu, ale mu się nie udało, więc teraz mu pokażę, że można.
0: Twój chłopak. Dobra, a co robi twój chłopak o tej porze, co?
1: Też się właśnie zbiera do pracy, więc mam nadzieję, że właśnie nas słucha. Pozdrawiam mojego Marcinka.
0: Marcinku, ty się zbieraj lepiej, uważaj i słuchaj teraz, bo przed Mariką...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka do ciebie i będziemy wiedzieć o tobie wszystko. Marika, bułka czy rogalik?
1: Bułka.
0: Szczoteczka do zębów elektryczna czy tradycyjna?
1: Elektryczna.
0: Okej, okay. A wtorek na spinie czy na luzie?
1: Wtorek na luzie.
0: Na luzie, okej. Okay. To jeszcze mam dodatkowe pytanie. Co najbardziej lubisz robić ze swoim chłopakiem?
1: Oglądać romantyczne filmy.
0: Aha, a co twój chłopak lubi robić z tobą najbardziej?
1: Wygłupiać się.
0: Bardzo dobra odpowiedź, słuchaj, dla ciebie. Melo Merch, torbę Melo Radia ci wysyłamy. Marika, super fajnego wtorku, pa.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo, a dzisiaj tak wypadło, że razem zaczynamy wtorek. Fajnie, nie? Szósty dzień października mamy i mamy też Marcina. Marcin ma newsy.
1: A mógłby być piątek, nie? Będzie o tym, ile małżeństw jednopłciowych zostało zarejestrowanych już w Polsce.
0: Posłuchajcie koniecznie. Piątek. Fajnie to zabrzmiało we wtorek rano.
2: A już o siódmej zagramy
0: Lomix Alfa Wa. To zabrzmi jeszcze lepiej. Tak podkręcamy tempo i tak zagramy wam punktualnie o siódmej, a inni wtedy będą jeszcze gadać. Za chwilę też o pogodzie w Melo.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Wracamy z prognozą pogody. W naszym mieście zimny, rześki poranek. Słońce próbuje się przebić i ogrzać ulice, ale jego promienie nie mają już tej letniej mocy. Jesień rozgościła się w mieście na dobre i to czuć po każdym oddechu. Warto ubrać się cieplej, bo chłód potrafi dać się we znaki od samego rana. Aura jest spokojna, nie pada, ale jest prawdziwie jesiennie z tym charakterystycznym, surowym, porannym klimatem. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z nami.
2: Jest prawie siódma. Newsmail Radia, Marcin Sikora.
3: Kierowca miejskiego autobusu, który wjechał w lipcu w przejście podziemne obok dworca zachodniego w Warszawie z zarzutami, odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku. Według biegłych pojazd był sprawny. Już ponad 500 małżeństw jednopłciowych zostało uznanych w polskich urzędach. Dane podało Ministerstwo Cyfryzacji. Polscy piłkarze wracają na tarczy. Przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Baszić, mówi selekcjoner Jan Urban.
4: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
3: To pierwszy raz w historii, kiedy przegraliśmy z Bośnią. Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zgłosił policji awanturę. 59-latek z gminy Września za bezpodstawne wezwanie policji dostał 500 zł mandatu.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: I po co te nerwy? Jak super zrobić razem z wami coś fajnego tak z samego rana? No to podkręcamy tempo, Waldek Darłak, siemanko, hej, inni gadają, a my wam już gramy. Jest siódma.

0: Virginia Agostino, In My Mind w Meloradiu, 12 minut po godzinie 7 o tej porze. To bardzo wiele różnych myśli na pewno gdzieś tam chodzi wam po głowie. 12 minut po 7 rano podkręcamy tempo w Meloradiu. To ja mam taką myśl, żeby zapytać was o wasze myśli na temat tego, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Takie pytanko dzisiaj do was mamy i prośba o głosówki, czekamy. Co można powiedzieć zarówno po remoncie, jak i po weselu?
1: No może być ciekawie.
0: No nie ukrywam, że czekam, aż się odpalicie naprawdę, tak wiecie, w trybie ekstra. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, czekamy tam na wasze głosówki. Co można powiedzieć po remoncie i po weselu? Fajny merch czeka za najlepsze.

0: Topic Bracket Me. Podkręcamy tempo w Melo Radio. No i czekamy na wasze pomysły. Odpalcie wyobraźnię tak naprawdę mocno, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam można wysłać głosówkę. Wystarczy tą słuchawkę tam na dole nacisnąć. Najłatwiej to się z telefonu robi, także jak nie próbowaliście, to koniecznie wyślijcie pierwszy raz. Słuchajcie, uwaga, 8-latek dostał pracę marzeń i to wszystko w Irlandii, w tamtejszym zoo. Pracę rozpoczął chłopiec. Jego oficjalne stanowisko pracy to, uwaga, official playground tester, czyli no jest oficjalnym testerem placów zabaw. Jest pierwszą osobą na takim stanowisku w historii tamtego zoo. Czyli krótko mówiąc, no jego obowiązki służbowe polegają zasadniczo na dobrej zabawie. Testuje sobie różne atrakcje dla dzieci i tak myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie wymarzona praca dla 8-latków. Nie jeden dorosły też by się skusił. Ja sam bym dołożył coś od siebie. W gratisie na przykład oprócz placu zabaw to jeszcze mógłbym im desery i lody tam testować.
1: O, na przykład.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio 18 po 7.

0: Liwka, poza tobą nic w Melo Radio, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu i czekamy na wasze głosówki.
1: Kurczę, no tak się starałem, a wszystko się sypie.
2: Co można powiedzieć i po remoncie, i po weselu? No. Było warto się przemęczyć.
0: Okej.
3: Okay. Jakby człowiek wiedział, ile z tym jest roboty, to by się za to nie brał.
0: No właśnie, co jeszcze można powiedzieć po remoncie i po weselu?
4: Boże, co ja zrobiłem?
0: Czekamy na wasze propozycje i głosówki na meloradio.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
0: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
10: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki

0: Dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.

0: Lepszego miejsca nie znajdziecie. Babi jak Leosia w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami dzisiaj o poranku we wtorek. Za 18 minut będzie 8. Pytamy, co można powiedzieć po remoncie i po weselu. Dużo waszych propozycji. Na przykład, nigdy więcej. Trochę nas poniosło. Najważniejsze, że wszyscy przeżyli. Albo ktoś wie, gdzie jest wujek. No to co można powiedzieć po remoncie i po weselu.
1: Szwagier, coś cię narobił.
2: Czy to jednak była dobra zmiana?
3: Po remoncie i po ślubie można powiedzieć, dobrze to już było.
4: Mam nadzieję, że to ostatni raz.
5: A Łukasz mówił, żeby się za to nie brać.
0: Trzeba było słuchać Łukasza.
6: No właśnie. Siemaneczko, Melo Radio. Siema. Po remoncie i po weselu można powiedzieć jednocześnie, nigdy więcej.
0: A twoja propozycja?
7: Wiedziałem, że to jest tepeta.
8: Dobrze, że za wszystko płaciła mamusia.
0: Pozdrowienia dla mamusi.
9: Co można powiedzieć, że no. Na obrazkach wyglądało to dużo lepiej.
0: No właśnie.
10: No, na 5 lat spokój.
0: No zobaczymy to na pewno. Tylko na 5, no.
11: Ale żeśmy z wujem Stefanem porobili.
0: No.
12: Na co to komu?

0: Toľko Breaking My Heart, Joel Corey. V Meloradio podkręcamy tempo, a to najlepszy drop nowych hitów, a już za chwilę newsy będą w Melo.
1: A w tych newsach zajrzymy do sztucznej inteligencji.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradio.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Muzyka i głos AI.
13: Co

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
8: Twoja Lola jest superowa.
9: Fatima! W głowie tym dzieciom!
10: Pilnuj swojego nosa!
9: Nie!
11: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
12: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
13: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Lekkie utrudnienia mogą wystąpić na alei Mikołaja Kopernika ze względu na trwający remont. Kasprowicza, Dworcowa i Toruńska przejezdne, a Rondo Solidarności bez utrudnień. Kierowców prosimy o ostrożność. Zostańcie z nami. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Jesień coraz głośniej puka do drzwi Inowrocławia. Poranki są chłodne, czasem aż za bardzo. Słońce w ciągu dnia ogrzeje miasto, ale nie tak jak latem. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do cieplejszych ubrań i coraz krótszych dni. Słuchacze, uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad przepisami, które pozwolą na kontrolowanie rynku. Policja i Straż Miejska mają zostać też wyposażone w urządzenia do mierzenia prędkości jednośladów, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
3: My również współpracujemy z profesorami z jednej z uczelni, którzy są przygotowani do tego, aby taki prototyp przygotować i wyprodukować.
2: Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Teraz Łódź. Wóz strażacki potrącił śmiertelnie 64-latkę. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. ZUS podsumował kontrolę w firmach od stycznia do sierpnia. Sprawdził 20,5 tysiąca przedsiębiorstw. W 90% z nich wykrył nieprawidłowości. To m.in. zaniżanie wymiaru składek. Sztuczna inteligencja zalewa internet pracami naukowymi. To często niskiej jakości artykuły i są praktycznie bezużyteczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Od rana we wtorek podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz już ósma na zegarach. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać, bo zabawa ostatnie słowo przed nami. Ale wcześniej Swedish House Mafia w Melo. Melo Radio. Waldek Darłak, siemano, hej, jest ósma.

0: Stay Hold You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 8. Mamy i mamy też dla was propozycję. Można zgadnąć merch od Melo. Nasza zabawa Ostatnie Słowo rusza za chwilę, czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz. 321-321-777 to jest numer do nas. Do zgarnięcia skiety Melo Radia jest torba, która na pewno przyda się wam. No to dzwońcie, czekamy. Dwie osoby mają jak zawsze szansę.
1: 321-321-777. My już trzymamy rękę na tym telefonie, żeby tylko odebrać od was.
0: I to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić. 321-321-777.

0: A teraz potrzebni nam jesteście zdecydowanie.
1: Zadnie słowo.
0: Jest Asia i jest Janusz. Dzień dobry. Cześć Janusz.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Janusz stoi na parkingu spokojnie teraz, czeka na swoją kolej, żeby się wypowiedzieć. Jest Asia, która jest w pracy z kolei. Cześć, Asia.
3: Cześć.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, fajna sytuacja, bo jest Asia, czyli Joanna, i jest Janusz, czyli Janusz. Zaczyna w takim razie Janusz. Oboje macie imię na literkę J, no ale Janusz druga A w kolejności, dlatego Janusz zaczyna. I teraz zasady są takie, przypominam wszystkim. Ja za chwilę podam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. No i tak, zaczyna Janusz, podaje jedno słowo. Za chwilę Joanna podaje swoje słowo. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna. Za chwilę znowu Janusz, za chwilę znowu Joanna, okej? Okay? Na wszystko macie 20 sekund. Wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą powiem za chwilę. Czy to jest jasne?
3: Tak.
2: Tak.
0: Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, jak wam pójdzie. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. No i uwaga, uwaga, Janusz startuje, a kategoria na dziś. Co może być czerwone? Co może być czerwone? Czas
2: światła.
0: Start.
2: Światła.
3: Jabłko.
0: Janusz?
2: Tak.
0: Twoje słowo!
2: Światła drogowe.
0: Było!
3: Kokarda.
2: Lampa.
3: Liścia.
0: Koniec czasu! A, słuchajcie, no, tu liczy się naprawdę refleks. Bywa różnie, jednym idzie lepiej, drugim trochę gorzej. Marcin liczył bardzo dokładnie. 3 dla Asi, no nie?
4: Tak, zgadza się.
0: Dla Janusza. Janusz, trochę tam się potknąłeś na samym początku, no. 2 razy te światła drogowe, rozumiem, emocje, nerwy,
2: tak,
0: i w ogóle.
2: Tak, tak, tak.
0: No i tempo. Na tym to polega.
2: Dałem Asi fory troszeczkę, żeby jednak ona wygrała.
0: Jasne.
3: Dziękuję.
0: Słuchajcie, gród to wybrnąć odpowiednio, nie? Po mistrzowsku i po rycersku o to chodzi. Tak w życiu trzeba. Bądźcie jak Janusz dzisiaj. Słuchajcie, Janusz, brawo dla ciebie za postawę, styl.
4: Brawo, brawo.
0: Dla wynik i za wynik i za to, że się nie dała zdezorientować tutaj. Dla Asi oczywiście jest skiety Meloradia. Brawko, brawko. Dla ciebie, Janusz, też coś miłego i fajnego. Pakujemy melotorbę, wysyłamy frunie do ciebie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Bye.
1: Ostatnie słowo.
0: A jutro znów będzie szansa się wykazać i sprawdzić, czy dacie się zakręcić, czy poradzicie sobie naprawdę świetnie. 7:40. Pauza.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting. Sasha i Armin Van Buren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. To ja mam takie pytanie do was. Czy zdążyliście już zrobić coś, co naprawdę lubicie? Bo jak nie, to ja chciałem tylko przypomnieć, że warto i teraz to jest chyba najlepszy moment, tak żeby zrobić sobie dzień. W pół do dziewiątej mamy za chwilę Artemas. I like the way you kiss me.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Ino Max, Ino Wrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w

0: Wiecie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dziecko.

0: to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Filipa Kinel będzie jaśniej w Melo. Podkręcamy tempa, a ta akcja działa się w okolicach Olsztyna. Kobieta zadzwoniła tam pod numer alarmowy i poprosiła, żeby przysłać patrol, bo ma problem ze swoim partnerem. Jak policjanci przyjechali na miejsce, no słuchajcie, to się okazało, że wezwała ich, bo chciała oglądać w telewizji coś zupełnie innego niż jej partner, a ten zabrał jej pilota. Słuchajcie, skończyło się mandatem dla niej za nieuzasadnione wezwanie.
1: Ale...
0: No nie wolno robić takich rzeczy, no.
1: Ale
0: nie,
1: dlaczego nieuzasadnione? Przecież to przemoc, zabranie pilota, no proszę cię.
0: Słuchajcie, w radiu takie rzeczy się nie dzieją. To my wam zagramy, tak żeby bezkłótnie było. Alan Walker i Ava Max.

0: najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was w Melo, a to prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl. Oczywiście, że Marcin ma dla was newsy.
1: Mam je prosto ze stacji paliw. Spojrzymy na to, ile dziś kosztuje benzyna.
0: Będą cyferki.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding też będą. No i sprawdzimy też, jakie wyniki dzisiaj pokażą termometry, o tym w prognozie pogody w Melo Radio. Za 9 minut 9:00.
2: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią porabatu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
16: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Ze względu na remont na ulicy Kopernika kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Na Kasprowicza i Ratuszowej brak utrudnień, podobnie jak na Rondzie Solidarności. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim kierowcom szerokiej drogi.
17: Pogoda.
16: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słuchacze, za oknami coraz bardziej jesienny klimat. Temperatury są już wyraźnie niższe, dlatego przed wyjściem z domu warto narzucić na siebie coś cieplejszego. Na szczęście do prawdziwych chłodów jeszcze trochę nam brakuje. Inowrocławianie, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Najpierw zaglądamy na stację paliw. Maksymalne ceny na dziś to 6,79 za litr benzyny 95, a 7,82 za litr diesla. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości około 3400 metrów nad poziomem morza. Podczas protestów w sprawie kryzysu mieszkaniowego w Barcelonie doszło do zamieszek. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Pantery zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Nowy wzór ma jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce.
2: Po raz pierwszy też żołnierki otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kobiecej sylwetki.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A my mamy coś idealnie dopasowanego do waszego trybu funkcjonowania o tej porze. Podkręcamy tempo, dużo energetycznej muzy i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siema. Jest 9:00.

0: El Profesor Urzel, bella ciao w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 9 mamy we wtorek 6 października. Też macie wrażenie, że ten tydzień trochę się tak jakby wlecze?
1: Bardzo.
0: No, słuchajcie, a za chwilę, a propos tego, jak to można tempo podkręcić, powiem wam o wyścigu, w którym wygrywa ten, kto wcale niekoniecznie będzie pierwszy, tylko trzeba jeszcze coś zrobić dodatkowo.
1: Aha.
0: I o tym niedługo. 12 po 9. Offenbach teraz.

0: Time to play, Andra w Melo.
1: Podkręcamy tempo, już 18 minut po 9. W Hiszpanii to potrafią się bawić. Zorganizowali tam wyścig, w którym trzeba było płynąć jachtem i jednocześnie gotować. Wystartowały 32 łodzie, no, płynęli sobie po Morzu Śródziemnym, jednocześnie przygotowując dania, co ciekawe, dla jury. Po dopłynięciu do portu trzeba było zaprezentować potrawę, no i podać ją jurorom. Trochę takie ciekawe, nie?
2: No trochę nawet smaczne chyba, mam nadzieję.
1: No, jestem ciekaw tylko, jak to oceniali, nie? Byłeś drugi, ale dobrze gotujesz. Słuchajcie, ja powiem tak. Obiecuję, że jak mi ktoś kupi jacht, to ja w zamian nauczę się gotować.
2: Okej. To teraz zrzutka na jacht dla Waldka, bo chcę wiedzieć, jak gotuje.

0: Take it slow, Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to jest wtorek. Mamy więcej dla was takiej energetycznej muzy. Two Colors ze swoim nowym hitem Prima Donna, to już niedługo w Melo. A teraz za 3 minuty w 9:30.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

DJ Nebojte Temek, Sofia Loren w Meloradiu. To tak, podkręcamy tempo. 18 minut i będzie 10. No i tak, mamy nowy dzień, nowy tydzień, nowa jesień jest, nowy sezon, niektórzy zaczęli. I wszędzie w tych sytuacjach potrzebna wam jest kasa. I my to rozumiemy. I mamy szybką kasę i pytamy, na co pójdą te pieniądze. 200 jak zawsze są dzisiaj do wzięcia dla was. Czekamy na wasze pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się i zgarniajcie szybką kasę od Melo.

0: Jak komuś chłodno dzisiaj, to ten numer fajnie ogrzeje. Paraiso, Lost Frequencies w Melo. A to jest Piotrek, siemaneczko.
1: Siemaneczko, dzień dobry, hej, hej, hej.
0: Hej, forma jeszcze lepsza, widzę.
1: No, pogoda jest piękna, więc mam nadzieję, że humory wszystkim dopisują. Za chwilę lecimy dalej.
0: Dźwigajcie wtorek.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Reasons, Eli Oaks.
0: To ja wracam jutro w 6:30.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście przebiega spokojnie, choć na rondzie Solidarności i ulicy Dworcowej możliwe niewielkie utrudnienia. Ze względu na remont na ulicy Kopernika kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Słyszymy się już za chwilę. Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzisiaj przed południem jesienny miks. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przejaśnień. Chłód już typowo jesienny, więc jeśli planujecie dłuższe wyjście, warto mieć grubszą warstwę. Wygląda na to, że jesień już na dobre rozgościła się w Inowrocławiu. Słuchacze, ubierzcie się ciepło. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM.
1: Są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. PGKiM planuje budowę kompostowni o wydajności około 15 tysięcy ton odpadów rocznie. Inwestycja ma kosztować około 30 milionów złotych. Obok ma powstać również nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Co mówiono podczas konferencji? Posłuchajcie sami.
2: Szanowni Państwo, już jesteśmy na etapie firmy, która przygotowuje nam dokumentację odnośnie decyzji środowiskowej. Jesteśmy już po zakupie nieruchomości tutaj po drugiej stronie, można powiedzieć, ulicy Bagiennej, na której będzie się ta kompostownia znajdowała. Planujemy tą kompostownię na 15 tysięcy ton odpadów zielonych. Żeby to Państwu uświadomić, to rentowność tej biokompostowni opiera się mniej więcej na 5 tysiącach ton, z czego samo miasto dostarcza nam już 7 tysięcy ton odpadów bio, które możemy przetwarzać. Pozostałe 7-8 tysięcy będziemy chcieli pozyskać od ościennych gmin.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: 6 października, wtorek, Marcin Sikora i newsów worek.
4: Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym to w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. To najpewniej nielegalny wyścig samochodowy był główną przyczyną tragedii w Nowym Sączu. Rozpędzone auto prowadzone przez 21-latka w weekend zabiło na pasach prawidłowo przechodzącego przez nie 50-latka. Policja oprócz głównego sprawcy zatrzymała jeszcze jednego kierowcę. PESEL automatycznie zastrzeżony. Takiego rozwiązania nie wyklucza Ministerstwo Cyfryzacji. To łatwe technicznie rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
5: Jakaś część społeczeństwa jest w pewnym aspekcie wykluczona cyfrowo. Dlatego zastrzeżenie z automatu im numeru PESEL będzie to im powodowało komplikacje w życiu.
4: A dane wyciekają coraz częściej. Z prywatnego muzeum we Francji skradziono ważącą 210 kg księgę.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ale suspens stary, no i co z tą księgą?
4: No to podobno wyjątkowe wydanie Apokalipsy Świętego Jana, a okładkę wykonał sam Salvador Dali.
3: Amen. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, siema.

I takie numery kochamy najbardziej. Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. No właśnie, dajcie znać, co u was, jak zaczął się wtorek. Czy za oknem słońce świeci, czy mgła was obudziła. Może jakąś fotę wyślijcie, pokażcie, jak pięknie jest u was. Wtorek też może być fajny. Według badań podobno jest najsmutniejszym dniem tygodnia, ale wcale tak być nie musi. Zróbcie głośno, bo już za chwilę Sam Feld przejmuje antenę z numerem Need That Love, a potem... Afrykańskie, gorące brzmienie od Shimzy, Fire, Fire w Melo.

0: Jak podwójne espresso. Jak yerba mate, bo niektórzy mówią, że lepiej stawia na nogi niż kawa. All of my love, Eben. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a za chwilkę zrobi to Sophie Ellis Bextor. Numer zatytułowany jest Can't Fight This Feeling.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Melo Radio i

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowości. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 70.

0: Możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: O reklamie.

Young Again, kto by nie chciał. Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. A na player meloradio.pl dajemy opcję głosowania na ulubione numery. Jeśli któryś wpada w ucho, jest wśród propozycji, dawajcie mu szansę, żeby jak najszybciej pojawił się w notowaniu. 30 Meloradia w każdy piątek o 18 na antenie. 30 numerów Pychu prezentuje wam w takiej kolejności, w jakiej głosowaliście. Oczywiście mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu będzie się działo, bo w każdym wydaniu zresztą dzieje się sporo. Jeśli macie ochotę, wbijcie na player meloradio.pl. Tam cała 30 Meloradia, opcja, żeby głosować. W ostatnim notowaniu Axwell Bone, Whatever Turns You On byli na miejscu pierwszym, ale nieźle radzi sobie też Tobi Romeo. Na piątym, ostatnio z numerem Fly High.

0: Starsi wracają do nich z sentymentem, a młodzi odkrywają je na nowo. Lata 90. odkrywa je również James Hype w numerze Confession, bo słychać inspirację właśnie tamtym niezwykłym okresem w muzyce Eurodance. Za chwilę 11. Marcin Sikora już w studiu, a w newsach?
1: A w newsach będzie o tym, za co dokładnie wczoraj otrzymali Nagrodę Nobla naukowcy.
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: To promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawniki rolowane.com. Zapraszamy!
7: Uwe!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Meloradio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
9: Wracamy z prognozą pogody. Jesień coraz śmielej daje o sobie znać. Poranki i wieczory są chłodniejsze, choć w ciągu dnia pogoda nadal może być całkiem przyjemna. Uwaga słuchacze, wychodząc z domu pamiętajcie o grubszym ubraniu, bo po co się przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Meloradio Ino Wrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Meloradiem Ino Wrocław. Do usłyszenia.
8: To są newsy Meloradia Ino Wrocław.
9: Przed wami serwis informacyjny. Najdroższa inwestycja wybrana w ramach inowrocławskiego budżetu obywatelskiego coraz bliżej końca. Ratusz szuka wykonawcy, który przebuduje plac zabaw Szkoły Podstawowej Integracyjnej przy ulicy Krzymińskiego. Po modernizacji miejsce ma służyć przede wszystkim najmłodszym uczniom szkoły, również dzieciom z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada montaż urządzeń umożliwiających wspólną zabawę, m.in. specjalnej huśtawki i karuzeli przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach. Na placu znajdzie się również wielofunkcyjne centrum odkrywców, zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa oraz kilka bujaków. Pozostanie również stół przeznaczony do gry w szachy i warcaby. Zmieni się także otoczenie obiektu. Pojawią się nowe ogrodzenie, ławki, kosze oraz oświetlenie LED. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 60 dni na zakończenie inwestycji. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Meloradio Ino Wrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
10: A teraz newsy w Meloradiu i człowiek, który wie wszystko, Marcin Sikora.
11: Pożar w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10 piętrze. 10 osób trafiło na oddział ratunkowy z objawami zatrucia dymem. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober, miał 60 lat. We Francji kolejny dzień trwa blokada liceów. W Paryżu planowana jest demonstracja uczniów. I jeszcze połączenie genetyki z wykorzystaniem światła. To za to przyznana została wczoraj Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
11: W ten sposób można wpływać na zachowania myszy.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Mówiłem, że ty człowieku wiesz wszystko, nawet wiesz, co to jest optogenetyka. Jesteś niesamowity, Marcin. Za godzinę kolejne newsy, a teraz już muzyka, music sound i fast boy. Uśmiechy w studiu. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że u was też dobrze. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, inni gadają, a my już gramy to, co lubicie najbardziej.

On Tonight trochę mi się kojarzy z Karlem Coxem chodzącym na imprezę na Ibizie. Musicie to zobaczyć. Filmik stał się wiralem w internecie i nie można go przeoczyć. Naprawdę, naprawdę warto. Tym bardziej we wtorek, który no, jest jak jest. Trochę już tęsknimy za weekendem, trochę marzymy o kolejnym i może właśnie takie rzeczy sprawią, że poczujecie się lżej i przyjemniej. Sylwia Bampa w Melo Radio przed momentem, a teraz Ian Carey przejmuje antenę starym kultowym Red Light. Takich numerów to będziemy mieć dla was więcej w afterze w niedzielę od 10. Już teraz zapraszam.

Cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: dobry numer. Sexy Magic i Kate Real, Paco Amoroso. Tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo w waszych biurach. Pozdrawiamy, Agnieszko. Rozumiem, ta sterta papierów, która u ciebie na biurku zalega, to jeszcze po urlopie zaległości, tak? Czy po prostu sympatyczne koleżanki poszły na urlopy, a ty to musisz robić za nie? Mam nadzieję, że jakoś to zleci.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: cieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
3: Twoja Lola jest superowa.
4: Fatima! Nie mieszaj w głowie tym dzieciom!
5: Pilnuj swojego nosa! Nie!
6: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
7: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
8: Po reklamie.

Vanotek, Tell Me Who w Melo Radio w remiksie Slidera i Magnity. Tak gramy wam po godzinie 11. Obiecuję, że będę miał dzisiaj kolejne zaproszenia. Podwójne, to ważna informacja, na koncert Bazy, bo ruszają w pierwszą trasę koncertową. Czy są tu fani Bazy? Ręce do góry. No właśnie, to obiecuję, że jeszcze dziś na pewno taka wejściówka, takie wejściówki do was trafią na koncert w Gdańsku. No, a jak się nie uda, to może warto sięgnąć po szybką kasę od Meloradia, bo też pozwoli na ten czy inny koncert kupić wejściówkę. Wbijajcie na meloradio.pl, tam mamy formularz zgłoszeniowy, czekamy na wasze odpowiedzi. Happiness is so sad, Swedish House Mafia gra.

0: Livka, poza tobą nic. Jak ty wchodzisz tu do studia, to o, chłopie, taka aura po prostu. Co w newsach?
1: Matko, w newsach będzie o tym, co spowoduje ta wczorajsza porażka Polaków w pośle Hercegowiną.
0: Poza nerwami kibiców?
1: No tak, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą
0: że będą nam to wypominać do końca życia jeden dzień dłużej.
2: A już o 12 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tak...

0: Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Przed południem w naszym mieście spokojnie. Jest troszeczkę chłodniej niż w ostatni weekend, ale to już znak, że jesień powoli puka do drzwi. Niebo częściowo zachmurzone, ale bez opadów, więc można spokojnie wychodzić z domu. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Wracamy z serwisem informacyjnym. Inowrocławski artysta i malarz Leonard Franciszek Berendt napisał autorską książkę pod tytułem Kamień. Autor opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami w dość nietypowej literackiej formie. Co nam zdradził przed premierą? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Tekst, książka, którą napisałem parę lat temu, w 2017, i to było na tej zasadzie, że chciałem zrobić jakąś niespodziankę znajomym na gwiazdkę i to rozdawałem jako prezent gwiazdkowy. Z anotacją z tyłu było, że ja nie chcę żadnych pieniędzy, ale żeby wpłacali ludzie na pieski tam na schronisko. I potem ja już zapomniałem o tym kamieniu i w jaki sposób skontaktowałem się z panią Renatą Bednarz, wspaniałą kobietę. Efekt właśnie współpracy z Renatą Bednarz jest uzupełniona.
1: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
3: W samopołudnie jak na dzikim zachodzie newsami strzela Marcin Sikora.
4: Świat śledzi doniesienia o podejrzeniu dżumy w Rosji. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Dżuma to uleczalna, ale nadal niebezpieczna choroba, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
4: O zagrożeniu dla zdrowia międzynarodowego na razie nie ma mowy. Litwa jest gotowa pokryć koszty utrzymania stałej bazy wojskowej USA, tak mówi premier tego kraju. Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. UOKiK zarzuca koncernowi Google korzystanie z pozycji dominującej, to w negocjowaniu umów z mediami. Firma przekonuje natomiast, że stosuje obiektywne kryteria. Porażka 0-1 z Bośnią i Hercegowiną znacznie skomplikowała sytuację biało-czerwonych w Lidze Narodów. Po czterech meczach mamy tylko 4 punkty i zamiast walczyć o awans będziemy bronić się przed spadkiem.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Różne są numery, którymi dobrze zacząć godzinę, ale w samo południe ten zabrzmi wyjątkowo dobrze. Fate, Alan Walker, Ava Max. Podkręcamy tempo, u was, Opoka, siema. Inni gadają, my gramy.

Take Me Back, Kygo. Jeśli jedziecie samochodem przy naszej muzie, niech was nie porwą emocje. Nie wolno driftować, za to są potężne kary, a jak skończyło się to dla jednego z mieszkańców Warszawy, to ja wam wkrótce opowiem.

0: Neptunika w Meloradio. What if? Co jeśli poniesie was za kółkiem i wprowadzicie pojazd w poślizg zwany driftem? No to grozi za to karka. 22-latek z Warszawy tak sobie właśnie pomykał po ulicy Firmowej. Policja go zatrzymała. 5000 zł za to, 10 punktów karnych, zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo sprawdzili jego samochód i się okazało, że tu i ówdzie był przerabiany, więc dodatkowo kasa, zatrzymany dowód rejestracyjny, łącznie 6000 zł mandatu. Chyba się nie opłaca. Ale na parkingu stajesz, zimny łokieć, odpalasz nasz głośno, jest pięknie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch.

0: Włosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
3: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To pewne.

Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Kukę 2115 raz jest taki mały ja w Melo Radio. Obiecałem, że będę miał zaproszenie na koncert Bazy. Tym razem zapraszamy do Gdańska 11 października. Tam właśnie zagrają, ruszają w pierwszą trasę koncertową. Numerów mają trochę na swoim koncie, więc pytam was o to, które lubicie najbardziej. Chciałbym, żebyście zaśpiewali fragment waszej ulubionej piosenki Bazy. Wyślijcie mi taką głosówkę, a ja za te najlepsze wykony oddam podwójne zaproszenie na koncert Bazy w Gdańsku 11 października. WhatsAppa, na którego wysyłacie głosówki z waszym śpiewem, ich numerów znajdziecie na meloradio.pl. Wbijacie na meloradio.pl, tam jest przekierowanie, wysyłacie głosówkę, no i czekajcie, ja się będę odzywał.

0: Warriner Lorin z numerem Let Me Forget You w Melo Radio. W Melo Radio, a dokładnie w samym studiu, dziewczyna, która patrzy na świat przez różowe okulary. To
1: dokładnie ja. Cześć.
0: Ula Harciarek, Siemka. No. No i co tam o 13?
1: No będzie ważny news dla tych, którzy są fanami hulajnóg elektrycznych i rowerów, bo szykują się zmiany w prawie.
0: Bądźcie uważni przed 13. Newsy w Melo Radio już za chwilę.
2: A już od 13 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert taniej masz. O reklamie.

0: Prawie 13, Ula Harciarek i newsy w Melo Radio.
1: Francis Halsen, laureatem Nagrody Nobla z fizyki, doceniono za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube, który otworzył nową gałąź astronomii, astronomię neutrinową. Elektryczne hulajnogi i rowery pod kontrolą już na etapie sprowadzania ich do kraju sprawdzane byłoby, czy nie przekraczają maksymalnej prędkości, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
2: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa.
1: Policja i Straż Miejska mogłyby sprawdzać też prędkość jednośladów. Udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Zwierzęta znaleziono na Sycylii w kartonach przewożonych samochodem. Dzięki AI można więcej zarabiać, tak uważa 57% pytanych przez Pracuj.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: No i już, szybkie newsy i lecimy dalej z muzyką. Inni gadają, a my wysyłamy do was Justina Biebera, Nicki Minaj. Niech się rozgoszczą, bądźcie dla nich mili. Beauty and a Beat. Opoka, siemano. Podkręcamy tempo.

Numer 17 ostatniego notowania 30 Meloradia Griffin Band z numerem World Away. Ale idzie w górę, pnie się, więc jak będziecie klikać odpowiednio często, to być może już najbliższy piątek na dobry początek weekendu wskoczy na podium. A kto wie? Nie zapominajcie o propozycjach, bo ich jest bardzo dużo i są wspaniałe. Na przykład Eleanor, Back to Yours. Chyba mój numer 1, który chciałbym, żeby szybko wskoczył do notowania, ale jest też Metzner z numerem Cały Blok. Może być w notowaniu, proszę bardzo. Głosujemy na player meloradio.pl. Girls in Love. Trochę klasyki u nas.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey, Hanna Bolejn w Melo Radio po 13. I tak wam gramy, żeby popołudnie, nawet w robocie, brzmiało jak środek weekendu. Marshmello, Ellie Goulding przejmują antenę już za kilka minut. Save My Love przygotowaliśmy. Fajnie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
14: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Każde tankowanie może opłacać.

0: kilometrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Państwa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni. Każdy na coś czeka. Krakowski Splin Trips, Robert Wiewióra przed momentem. Jeśli czekaliście na to, żeby rejestrować auto wreszcie bez stania w tej kolejeczce w Urzędzie Miasta czy Gminy, to dobra wiadomość. Od 18 stycznia będzie można złożyć wniosek o rejestrację samochodu przez M-Obywatela. Potem, uwaga, uwaga, to również ważna informacja. Nie trzeba będzie stać w kolejce po odbiór tablic. Mają ponoć przychodzić Pocztą Polską. Czas pokaże, jak to się sprawdzi. I czy nie będziemy stali w kolejce na poczcie. Eli Oaks, Lavinia, Reasons, teraz dla was w Melo Radio.

0: Myślisz, że ona tu przyjdzie? Czy nie?
1: Nie wiem, Iga dzisiaj troszkę ma taki roztrzepany dzień.
0: Ja widzę, że ona w ogóle jakieś ważne sprawy załatwia.
1: O to, że wziąłem jej słuchawki, a 5 minut później się okazało, że jednak zostawiła na fotelu.
0: Tak, tak, tak. Szkoda, że was to nie było, bo oni się zdążyli już pokłócić przed programem, ale tak sympatycznie, wiecie, tak z uśmiechem na buziach pokłócić. I rzeczywiście poszło o to, że słuchawki Mikołaj wziął Idze, a tak naprawdę to nie wziął jej słuchawek, bo to ona je wzięła i zostawiła. Tak mniej więcej w skrócie ta afera wyglądała. A więcej,
1: ale oczywiście, ja byłem winny temu wszystkiemu.
2: A już o 14 zagramy.
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Fly High, też mi się podoba, chciałem zapowiedzieć.
1: To co, w aucie będziesz słuchał, czy zostajesz
0: proste
1: jeszcze na ten numer?
0: Będę brał to w aucie.
2: Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
10: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
14: Inomax Inowrocław zaprasza.
15: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
16: Twoja Lola jest superowa.
17: Fatima! Nie mieszaj w głowie tym dzieciom!
18: Pilnuj swojego nosa!
17: Nie!
19: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
20: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: 95, zapłacicie maksymalnie 6,86, za 98, 7,74, a za diesla 7,80. ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. W ręce policji wpadli kierowcy, którzy ostrzegali siebie nawzajem przed drogówką, mrugali światłami, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
1: Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Mundurowi w akcji wykorzystali drona.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu.
3: Gdzie same pasmo sukcesów? I gdzie są moje słuchawki? Na twojej głowie.
0: Dlaczego? Na twojej głowie.

0: Normalnie jestem podekscytowana tym faktem.
1: Jakim?
0: Że robimy to.
2: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
0: No to zaczynamy. Trzy po drugiej, ale słuchajcie, lepiej późno niż wcale. Tak, no tak, tak mówią.
1: Nie, no ale już w sumie zaczęliśmy troszkę, nie?
0: Zaczęliśmy, tylko trochę to się zestresowałam. Słuchajcie, szczerze pomyliłam godziny, jeżeli mam być całkowicie szczera. Myślałam, że jest 13, nie 14, nie wiedziałam, co się dzieje.
1: Ale
0: za
1: chyba
0: bardzo.
1: W tym miesiącu przestawiamy zegarki, nie?
0: Właśnie.
1: Ty już jesteś do przodu po prostu.
0: Ja się po prostu szykuję.
1: Poza konkurencją.
0: Tak, zdarza się, słuchajcie, najlepszym, ale w tej godzinie, wow, omówimy wczorajszy mecz, nawet go oglądałam.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ja nie, ale naprawdę. Wiesz, co mnie nie zdziwiło? Wynik.
0: Wynik.
1: Mhm. O, spodziewałem
0: ale
1: się.
0: Ale będziemy mieli też gości.
1: Tak, dwóch gości, braci. Takich braci się nie traci.
0: Iga Mikołaj, siemanko.
2: Freak Fight w Meloradio.

0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że byłam w euforii, jak wczoraj patrzyłam na jednego z piłkarzy. Zieliński się chyba nazywa.
1: Zielu. Jesteśmy ten sam rocznik, wiesz?
0: Naprawdę?
1: No jak on miał zagrożenia na koniec roku, to ja też w tym samym czasie.
0: Ale zobacz, gdzie on jest, a gdzie ty.
1: No ja jestem w Melo, a on co, gdzie? W jakimś Juventusie? Daj spokój.
0: Ile on musi mieć pieniędzy?
1: No dobra, ale był wczoraj mecz, nie oglądałem.
0: Ja oglądałam.
1: Widziałem tylko wynik, który mnie niezbyt zaskoczył. 0-1, jak coś Polacy przegrali.
0: No tak. Ale ostatnio im poszło chyba lepiej, nie?
1: Tak, 6-0. I wszyscy myśleli, o, no to teraz zmiażdżymy Bośniaków. No.
0: Ważne, że zmiażdżyliśmy ich wyglądem.
1: No tak.

0: Loving, yay.
1: Sigala Bring, Christopher Maloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. I tempo podkręcone ma też duet Fast Boy. Aha. Oni, słuchaj, wyruszają w tym tygodniu w nową trasę koncertową i trochę właśnie z Lukasem i Feliksem pogadałem na ten temat między innymi.
0: A czy zaprosili cię na tę trasę jako support?
1: Wiesz co, to się wszystko okaże już teraz.
0: Okay.
1: Posłuchajmy fragmentu.
2: Wyruszamy w naszą pierwszą trasę jako headliner. To dla nas wyjątkowa okazja, bo chociaż w tym roku graliśmy sety DJ-skie jako Fast Boy z elementami live, to teraz będzie to elektroniczny live show, do czego dostosowujemy nasze numery. Na przykład są bębny, są syntezatory tworzone na żywo, lupy, są gitary, obaj śpiewamy i będzie z nami trzecia osoba na scenie, perkusista. To niesamowite móc pokazać te utwory w nowym świetle i dać im zupełnie nowy feeling. Mam wrażenie, że publiczność jeszcze bardziej będzie w stanie poczuć tę muzykę niż podczas setu DJ-skiego. Nie możemy doczekać się trasy. Naszym życzeniem i planem jest, by w przyszłym roku zagrać taką trasę w Europie, między innymi w Polsce, i zagrać jeszcze kilka koncertów w Niemczech. Wiem, że polscy fani zawsze są wobec nas lojalni, więc kochamy wracać do Polski i mamy nadzieję, że przyjedziemy w przyszłym roku z Fast Boy Live.
1: Więc generalnie tak, zaprosili.
0: Super.
1: Powiedzieli, że jak będą, to żebym wpadał.
0: No to chodzi. To może zagrajmy Fast Boy.
1: Tak jest, Music Sounds, to jest ich najnowszy numer, a zdradzę wam, że w tym roku ma być jeszcze jeden.

0: chciałam coś powiedzieć, ale...
1: No to twój ruch teraz.
0: Mój ruch?
1: Każdy twój ruch.
0: Modelki. Po prostu bardzo lubię te dziewczyny. I Włodarskiego też. Każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A wiesz, kto świetnie podkręca tempo?
1: Jakiś taki tancerz albo tancerka pewnie.
0: Iza Kuna, aktorka nasza wspaniała, zdradziła metodę na udany związek i o tym pogadamy w tej godzinie.
1: Fantastycznie, to się czegoś nauczymy.
0: Bo radio bawi i...
1: uczy, tak. Dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Halo Radio i Halo Wrocław. Reklama.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. .com. Zapraszamy.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?

0: winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: Duwa, duwa w apartamencie.
1: Kizo, Disney w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Ostatnio Iza Kuna jest mocno na świeczniku, ponieważ tańczy z gwiazdami i ma złote rady.
2: Złote rady ma, których ja nie słyszałem. Mówisz, że mocne, tak? Na dobry związek.
1: Tak.
2: Posłuchajmy.
3: Recepta na dobry związek, żeby się mało spotykać.
1: O. I tyle. No i tyle.
2: No tak, no nie masz czasu się spotkać, nie masz czasu się pokłócić, nie?
1: Czyli to jest rozwiązanie sukcesu. Nie widujcie się ze swoimi partnerami.
2: To ja jestem w najlepszym związku na świecie.

0: Wasted, tak się podkręca tempo we Freak Fight'cie.
1: A wiesz, że zanim ma się Wasted, to najpierw ma się Wanted i 5 gwiazdek?
0: Zgadza się i chyba o tym będzie w newsach Meloradia.
2: Tak, będzie w newsach, będzie obława, będzie policja, będą policyjne, no takie sceny.
0: To jak w filmie, no. Akcji.
1: I nie można wpisać AEZAKMI.
3: A już o 15 zagramy.
0: Co?
1: Run, Run, River. No taki kod do GTA San Andreas.
0: Aha.
1: No aha.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
5: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
4: Dzięki wielkie, dzięki.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Trwa policyjna obława za zabójcą. W Zagórzu koło Krakowa zginęła starsza kobieta. Podejrzany jest jej syn, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
3: Syn kobiety mieszkał za granicą. Niedawno wrócił do rodzinnego domu. Syreny zawyją w tym tygodniu na Mazowszu, ale spokojnie, to tylko testy, potrwają do piątku. Zwierzaki w warszawskim zoo będą miały co jeść. Zakończyła się zbiórka orzechów i żołędzi. Jak informuje ogród, udało się zebrać wszystkie potrzebne ilości. 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. To już oficjalnie Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będą disy w tej godzinie.
1: Będziemy znowu się disować?
2: Czy... Nie, tym razem nie my.
1: A, szkoda.
2: Może kiedyś. Run, run, river, tak wchodzimy w 15.

0: Leo, łowcy gwiazd, a my teraz będziemy takimi łowcami influencerów, słuchajcie. Czy kojarzysz panią Justynę Gradek?
1: Nie.
0: To jest modelka.
1: Modelka, tak?
0: Influencerka. Mhm.
1: I czym influencuje tak w internecie?
0: Pupą.
1: O!
0: Dorabiam sobie, słuchaj, w Dubaju.
1: No kiedyś to było inne określenie, ale... Okej. Okay.
0: No tak serio jest może trochę drama, ponieważ przyjęła przelew od nieznajomego na 10 tysięcy euro. Gdzie są nieznajomi i gdzie są takie pieniądze? Proszę.
1: A to nie jest tak, że została słupem w tym momencie, w jakimś oszustwie, że przyjęła 10 tysięcy przelewu nie wiadomo kogo?
0: Nie.
1: To co się wydarzyło?
0: No wydaje mi się, że dziewczyny z Dubaju, ale... Wydaje mi się, nie wiem tego.
1: Ale tak od nieznajomego?
0: Nie wypada, lepiej od Meloradia przyjmować pieniądze.
1: Oczywiście,
0: to 200, firma.
1: A nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: Crystal Notion, The Days w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i wydarzył się diss poprzedniej nocy w sumie. Chłopcy z programu Love is Blind nagrali dissa na swoje były partnerki. Chodzi o Kamila Uno i Damiana. Damian był z Martą, Kamil Uno był z Julią.
1: Jezu, przypomnij mi, jak oni wyglądali mniej więcej.
0: Julia miała dziwną matkę, która mówiła, że nie ufaj Kamilowi. Chyba miała rację.
1: Ale on jak wygląda, a nie jak ona wygląda.
0: No taki blondyn. Zdradził ją.
1: Okej.
0: A Damian był z Martą, moją byłą pazurową.
1: A, dobra, no to już wszystko wiem.
0: Nagrali dissa, słuchajcie.

0: Ogólnie ludzie mówią chłopcy. Chłopcy.
1: To jest
0: co
1: takie,
0: wy robicie?
1: Znasz taką sagę internetową, kiedyś było na YouTubie o Klaudii?
0: Nie.
1: Kacper XD kiedyś wrzucił takie trzy filmy, jeden po drugim, nie? Podsumowanie zakochania się w Klaudii, piosenka Zakochałem się, diss dla Klaudii.
0: No i to jest to. Podsumowane.

0: Lost Frequencies, Paraiso Mari Froes?
1: Albo Froesz.
0: Froesz.
1: Bo to po portugalsku.
0: Może
1: tak,
0: tak być.
1: Nie? Bo z Brazylii jest.
0: Mamy taką porę obiadową, więc z Mikołajem przedstawimy wam najgorsze potrawy.
1: Ale polskiej kuchni, to jest bardzo ważne. No na pewno jakieś flaki czy coś.
0: Wątróbka.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.

0: kg. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79 i wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: O reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Jan Kleosia, Jonatan, Noc Aniołów i Mikołaj na ficie.
1: Tak, to ja robiłem to, PPP.
0: To gdzie pieniądze?
1: No właśnie.
0: A propos pieniędzy, nigdy w życiu nie zapłaciłabym dużo pieniędzy za te polskie potrawy. Znaleźliśmy ranking najgorzej ocenianych takich polskich dań właśnie.
1: Najlepsze jest to, że w top 10 najgorszych polskich dań 3 miejsca zajmują potrawy ze Śląska. No i najgorszą właśnie jest śląski rzymlok. To jest kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka.
0: Mamy też czerninę, wiadomo, krew i kiełbasa parówkowa.
1: Tak, ale jest też zupa truskawkowa i ja uważam, że ona powinna być na pierwszym miejscu, bo wszystkie te pozostałe potrawy można ulepszyć.
0: Nie.
1: Można, naprawdę, wystarczy jedna rzecz.
0: Ketchup?
1: Nie.
2: Ogórek kiszony.

0: Heaven, nie wiem jak wy, ale ja słuchajcie, wyjęłam wczoraj głęboko z szafy krótkie sukienki, krótkie spódniczki i shorty, bo zobaczcie jaka piękna jest aura dzisiaj w całej Polsce.
1: Mega dziwne to jest, że jest październik i 20 stopni.
2: Ale spokojnie, to się za chwilę zmieni. Powiem o tym w newsach, kiedy i co.
0: Czyli, że ja mam schować te ubrania?
1: Tak, wreszcie będzie szaro, tak. Wreszcie będzie można narzekać.
3: A już o 16 zagramy
0: I Like Marlon Hofstadt.
1: Sorry, nie widziałem.
0: Nie ma problemu. A ten numer punktualnie o 16:00.

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: 35 lat na scenie i wielki powrót do miasta, w którym wszystko się zaczęło. W ramach Inno Classic Festival w Inowrocławiu wystąpi zespół Quidam. Jubileuszowy koncert odbędzie się 16 października o godzinie 19 w Teatrze Miejskim. Na scenie obok obecnego składu grupy pojawi się pierwsza wokalistka zespołu Emilia Nazaruk, a gościem specjalnym będzie Colin Bass, muzyk legendarnej grupy Camel. Publiczność usłyszy aż 3 koncertowe sety prezentujące różne odsłony twórczości Quidam. Warto wspomnieć, że to finałowy przystanek 6-koncertowej trasy z okazji 35-lecia istnienia zespołu. Jubileuszowa trasa zakończy się właśnie w Inowrocławiu, czyli rodzinnym mieście grupy. Pamiętajcie, 16 października, Teatr Miejski, 35-lecie Quidam. Nie może Was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: System obrony powietrznej Patriot wyśle do Polski i Szwecji. O planach powiedział tamtejszy premier. To ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody w drugiej połowie tygodnia. Ma być więcej chmur, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
5: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
4: A przez cały weekend ma padać. Licea we Francji ogarnięte przez protesty. W porannych demonstracjach wzięło udział 86 tysięcy osób. W kilkuset szkołach lekcje wstrzymano. Sztuczna inteligencja przyda się w szpitalu, a dokładniej w siemianowickiej oparzeniówce. AI ma skrócić czas przygotowania dokumentacji medycznej. Dzięki temu więcej go będzie dla pacjentów.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i nie polecamy Wam używać sztucznej inteligencji jako pamiętnika.
3: Tak, ponieważ potem może być kłopot z prokuraturą.
2: O tym pogadamy już za chwilę.

0: Don't Hurt Me, David Guetta.
1: Książulo wywołał nie lada aferę, słuchajcie, ponieważ wypuścił swoją własną pizzę. Świat jest podzielony, internet mówi fajnie, druga część internetu mówi nie fajnie. Co
2: tak,
1: teraz?
2: Opinie są mieszane i tutaj dużo się też pojawiło na przykład o składzie, że w ogóle to jest niezdrowe, że przecież jak to można jeść.
1: Przepraszam bardzo, nie? Jaka pizza ma być, żeby była smaczna? No chyba
2: właśnie,
1: niezdrowa.
2: Właśnie, niezdrowa. Ja też jestem, uważam, że niezdrowe dobre, a zdrowe niedobre. Wiem, że nie powinno się
1: prosty
2: tak mówić
1: człowiek.
2: Głośno, ale no taka jest prawda.
1: Voilà, smacznego.

0: Czy to jest Tsunami w Meloradiu?
1: Tak, to Dubs i Tsunami w Meloradiu.
0: Wow.
1: Wow. To kiedyś był wielki hit w internecie w ogóle.
0: Masz tak, że na przykład rozmawiasz sobie ze sztuczną inteligencją i opowiadasz jej o swoich problemach?
1: Nie. A co?
0: Wyobraź sobie, że masz, tak?
1: No.
0: I prowadzisz pamiętnik z nią. A?
1: No ale, ojej, dobra. No tak, bo była kobieta na Florydzie, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych, która, no właśnie, postanowiła swój pamiętnik umieścić w chatbocie.
0: No rozmawia z nim po prostu, z nią.
1: No tak, tak, tak. I w jednym z tych wpisów w swoim pamiętniku napisała, że chciałaby zaatakować biuro szeryfa.
0: Ale to wiesz, w emocjach prawdopodobnie to pisała.
1: No i prawdopodobniej tak. I sztuczna inteligencja oflagowała tę wiadomość jako potencjalnie niebezpieczną. Została przekazana człowiekowi do sprawdzenia. Mhm. I tenże człowiek uznał, że to jest poważna sprawa. Zgłosił to na policję. No i teraz ma zarzut sporządzenia pisemnej groźby użycia przemocy.
0: Cóż za inwigilacja w ogóle na tym świecie, co?
1: No... Tak, tak. No zdradzanie takich myśli do czatu jakiegokolwiek to chyba nie jest zbyt dobry pomysł.
0: Szczerze? Ten czat jest mega dwulicowy.
1: A potem zadzwoni, nie? Czy chcesz coś? Wiadomo skąd.

0: Ja to bym się wydzierała, wiesz?
1: To i gaz znowu.
0: Ale potrzebuję pieniędzy.
1: No właśnie, przecież to kosztuje.
0: No to... Co mam zrobić?
1: Ja nie mam, ale meloradio.pl, tam się kierujesz, zgłaszasz się do szybkiej kasy i 200, nawet 500 zł do wzięcia. O tak, o, na cokolwiek.
0: To jest mega proste. Proste życie też ma Lewandowski chyba, o tym porozmawiamy w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Grę piłkarską.
5: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
4: Super, dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i

0: on the move. Zapowiedzieliśmy wam, że Robert Lewandowski ma fajne życie i moim zdaniem ma bardzo fajne życie, bo co nie zrobi, to media o nim piszą. Świetne, jest na świeczniku.
1: Ale teraz to, co zrobił, a raczej o co go podejrzewają kibice,
0: o
1: to
0: co?
1: Jest skandal. Słuchaj, jest teoria spiskowa, że Robert Lewandowski podczas meczów Ligi Narodów specjalnie dał się wykartkować dwa razy, żeby opuścić ostatni mecz reprezentacji i wrócić sobie wcześniej do Chicago.
0: No stęsknił się za Anną Lewandowską.
1: Tak, bo ona pojechała pierwsza, nie? Bo trzeba było do szkoły dzieci wysłać.
0: No albo musi ją pilnować, nie?
1: Tak, no i Robert nie pojechał na mecz z Bośnią, nie wspierał kolegów z trybun, tylko wrócił do domu i szczerze, absolutnie mu się nie dziwię.
0: Mi też się
1: tego nie chciało oglądać.
0: A ja obejrzałam, bo ładny ten Zieliński jest.
1: No, a oprócz tego, jak ci się podobało?
0: Nie, Zieliński był fajny.
1: Zielu, pozdrawiamy.

0: No kto tak podkręca tempo? Meloradio, James Hype, Confession we Freak Fighter.
1: Iga, pamiętasz jak dzisiaj wcześniej w tym dniu miałaś rację?
0: A kto ma rację, ten stawia kolację.
1: Dokładnie.
2: Czyli kto stawia? Dobra, ja. Słuchajcie, w newsach będzie o kasie i o związkach. Czy mówimy o kasie w związkach? Czy mówimy, ile zarabiamy?
0: No tak.
1: I kto stawia?
0: Mam nadzieję, że nie ty.
3: A już o 17 zagramy.
1: Talk to you another.
0: I ten wakacyjny numer polecił nas punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
17: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Partnerem wydarzenia jest JBW Bałtyka. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Inowrocławiu.
1: Uwaga słuchacze, jeśli lubicie post-punk, zimną falę i mocne gitarowe brzmienia, to ten koncert warto zapisać w kalendarzu. Już 17 października w Leonard Gallery przy Farnej 6 w Inowrocławiu wystąpi zespół Pornografia. Formacja związana z początkami polskiej sceny gotyckiej i alternatywnej. Zespół ma na koncie m.in. występy na festiwalu w Jarocinie oraz Castle Party. Ale zanim pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje zespół KOR. Inowrocławska grupa wraca po przerwie i zaprezentuje się w nowym składzie. Galeria otworzy swoje drzwi o 18, KOR rozpocznie granie o 19, a Pornografia pojawi się na scenie o 20.30. Zapowiada się wieczór z dużą dawką gitar, charakterystycznym chłodnym klimatem i muzyką graną zdecydowanie bez kompromisów. Pamiętajcie, sobota 17 października, Leonard Gallery w Inowrocławiu. Nie może was tam zabraknąć. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Jan Urban zostaje prezes PZPN, nie planuje zwolnić selekcjonera w najbliższym czasie. Decyzję ma podjąć w listopadzie. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Były szef niemieckich agentów był szpiegiem obcego wywiadu, dziś został aresztowany. Finanse w związkach na równych zasadach. Blisko połowa pytanych deklaruje, że wspólnie decyduje o kasie, ale nie brakuje problemów, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
5: 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania.
4: 1/3 Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: 17. Słuchacie Freak Fightu. Jak zawsze o tej porze mamy do was pytanie. Czego nie mówić rano na literę P?
2: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówić rano na literę P?
3: Meloradio. Na przykład pracuj szybciej.
6: Na przykład pomóż mi się przeprowadzić z drugiego końca miasta, co?
3: Rano to się zawsze źle kończy. Czego nie mówić rano na literę P? Czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Zakręcamy tempo, to topik w Meloradiu. Czego nie mówić rano? Na literę P, tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki. Nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: I do waszych głosówek już teraz przechodzimy. Czego nie mówimy rano? Na literę P, Aga.
2: Pora już wstawać. Pierdit! Jeszcze 5 minut.
0: Jakie to prawdziwe.
1: To prawda. Kasia?
3: Postaraj się mnie nie obudzić, jak będziesz wychodził.
1: Uff, to można naprawdę... Krew może człowieka zalać, jak słyszę takie słowa rano. I jest jeszcze Konrad.
4: Pobudka!
0: Już.
1: Proszę tak nie mówić do mnie z rana, dobrze? Czego nie mówimy rano? Na literę P odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Bryska. Bryska była wczoraj gościnią w programie Aleksandra Pycha i Dev Melo i było super.
1: No my robiliśmy wtedy coś innego, ale słyszałem, że było fajnie.
0: A co?
1: To tak z drugiej ręki słyszałem. No, że miło było po prostu.
0: Między nami?
1: Między Bryską, a Boże. Co?
0: Nie wiem, zgubiłam wątek.
1: Dobrze, to wróćmy może do wątku naszego, czego nie mówić rano na literę P. Mamy głosówki.
2: Później to się nie dało wstać?
0: Najgorzej, jakbym swoją mamę słyszała.
1: W ogóle mamy też wiadomość tekstową, która wywołała u nas taką małą dyskusję, bo
0: proszę.
1: Janusz napisał, nasz kochany Janusz, napisał, patrz jak stoi.
0: Znaczy tak, ja bym się ucieszyła, jakby ktoś mi tak powiedział.
1: No właśnie, ale to chyba zależy, do kogo to mówisz rano, nie? Do partnerki? Spoko.
0: Super.
1: Jak ci listonosz przynosi polecone z samego rana, no to już trochę nie wypada moim zdaniem.
0: No nie wypada. Ale wypada nam nagrywać głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego
1: nie mówić rano?
0: Na literkę P.
1: P. Wysyłajcie nam na WhatsAppa, Głosówki, przede wszystkim chcemy głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Czego nie mówić rano? Na literę P.

0: ale u nas jest wesoło w tym studiu Meloradia, naprawdę.
1: Tu jest beka jak na meloradio.pl prawie.
0: I tam też jest odnośnik do WhatsAppa.
1: I zaglądamy, co tam na WhatsAppie słychać, bo pytamy, czego nie mówić rano na literę P. I Filip swoją wiadomością obudził we mnie wspomnienia.
0: Dlaczego?
1: Najgorzej, jak sobota rano jest i ojciec krzyczy: pobudka, wstać, do roboty czas.
0: Miałeś
1: mój
0: tak?
1: Akurat śpiewał: koniom wody dać.
0: Nie znam, nie wiem, o co ci chodzi w ogóle.
1: Chodzi o to, że nie można se pospać w weekend. A co macie jeszcze za propozycję? Posłuchamy za moment.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie! Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Gibbs, Stan we Free Fighcie. Sprawdzamy, czego nie mówić rano na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki, jest ich cała masa.
1: Tak jest i zaczynamy od słowika.
2: Pierwsza robota.
1: My tak nie mówimy, my lubimy naszą pracę.
0: Krótko i na temat.
1: Piotrek.
3: Posikałem się w łóżko.
1: Bardzo niedobrze, Krzysztof.
4: Poproszę jeszcze 5 minut, myślę, że AI zrozumie.
1: A to AI teraz już budzi ludzi? Boże święty.
0: Mam pojęcie.
5: Posprzątałbyś, a nie tak leżysz.
1: Krystian Brzydko. Jeszcze Jacek.
6: Na literę P. Pożegnajmy się.
1: Aga.
7: Gdyby ktoś obudził mnie z krzykiem pożar, chyba padłabym na zawał.
1: No i Iga, chyba najgorsza propozycja. Co można powiedzieć rano na literę P, albo właściwie czego nie chcemy mówić, to co zaproponował Piotrek.
2: Pękła prezerwatywa.
1: Przypał. Aj.

0: 4 na podłogę. 4 to the floor.
1: Słyszałam na podłogę tylko i nie wiedziałam, do kogo to mówisz.
2: Ja myślałem tak, że nie wiem, jakiś
0: to, to Ewa nie ja mówię, to Offenbach.
1: A.
2: Prawie jak Ewa Chodakowska.
1: A, bo ty masz
2: brakuje
1: takie skojarzenia.
2: Brakuje niewiele.
1: To dobrze, znaczy, bo ja miałam
2: mam inne, ale nie mogę ich przed 22 powiedzieć. Tak
1: możesz w ogóle.
2: Mogę?
1: Możesz.
2: Okej, okay, to albo nie. 18 to zaraz. I do 22 będziemy się bawić, będzie fajnie. A tak. 22 we własnym zakresie.
3: O 18 zagramy
2: Fastboy Music Sounds. To będzie na pewno.
1: A dzisiaj Fastboy byli u nas.
2: Mhm. Tak?
0: No, no, no. I co, mówili o swojej trasie koncertowej tak. Nadchodzącej. O,
2: no to na niej na pewno będzie można usłyszeć ten numer.
1: Na 100%.
2: A w Melo jest jak w trasie koncertowej, też go usłyszycie. Mm.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
14: Twoja Lola jest superowa.
15: Fatima! Nie mieszaj w głowie tym dzieciom!
16: Pilnuj swojego nosa!
15: Nie!
17: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
18: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.
23: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
24: Koniec obławy w Małopolsce. Policja w masywie leśnym zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Zagórzu swojej matki. Dwaj młodzi kierowcy usłyszeli zarzuty po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Według śledczych ścigali się ulicami miasta ze sobą. Uwaga na mgły, pojawią się nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
25: Polujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych. Te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję.
24: Słonecznie będzie tylko do czwartku. Fantazją wykazało się dwóch mężczyzn w Karolinie Północnej. Jechali na kanapie, uwaga, ustawionej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Zatrzymała ich oczywiście policja.
26: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: idę w melo.
1: Wtorek, no i to od razu lepiej brzmi niż poniedziałek. Taka drobna, a jednak znacząca zmiana. No i w końcówkę tego wtorku wchodzimy najlepiej jak się tylko da, bo idziemy w melo. Fastboy Music Sounds, to na początek Don Diable, Melisande, Gucci Mane, taki skład mam dla was za 2 minuty i 29 sekund. Tu Pychu, siemano.
0: Idę w melo.

0: taniec jest super, a jak można go robić do takich numerów, to już w ogóle. Lady Gaga i Just Dance w Melo.
1: Szybka kasa z Melo Radia.
0: Słuchajcie, jak ja zatem zatęskniłem. Za waszym odbieraniem telefonów. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze Karolina, która zgłosiła się na meloradio.pl. 2 sygnały już za nami. I za trzecim się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć.
0: No cześć, od razu jaka uśmiechnięta. Słuchaj, Karola, na co byś potrzebowała 200 od Melo?
2: Generalnie idę w sobotę na wesele, więc przydałoby się podreparować budżet. I coś rzucić do koperty więcej, jakby się udało wygrać.
0: Okej, dobrze. A powiedz mi, czy ty już na to wesele jesteś gotowa? W ogóle kogo to jest wesele?
2: Akurat mojej znajomej, mojej przyjaciółki.
0: A no to musisz być pięknie wystrojona, no jesteś przygotowana już?
2: Tak, kiecka już wisi na paznokcie, jestem umówiona na fryzurę i makijaż, więc nic, tylko za chwilę już tak...
0: Trzeba już ostatnie szlify. Słuchaj, a czy ty masz partnera? Może tak nieelegancko zapytam?
2: Oczywiście.
0: A po ślubie, czy nie?
2: Nie.
0: Bo nie wiem, czy trzymać kciuki za, wiesz, złapanie welona, czy nie.
2: To trzymaj koniecznie.
0: Dobra, to trzymam kciuki i tym kciukiem naciskam guzik. O, czekaj, bo kciukiem nacisnąłem, to się nie udało. 200 w tym momencie trafiają do ciebie. Taka szybka kasa
2: super.
0: Od Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
0: I czekam
2: super.
0: Na zdjęcie ze złapanym welonem.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sexy Magic, to OK Trail i Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again w Meloradio, taka ekipa GTA 6. Ten produkt trafi na nasze konsole 19 listopada, a w uszy wpadł nam już soundtrack. No oby gra była tak dobra jak muzyka. 28 minut po 18, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto walczy z, teraz trudne słowo, kukiriniarzami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
2: Po reklamie.

Taja Cruz i Dynamite w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Kukiriniarze na celowniku. Ostatnio powstało takie określenie na osoby, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi. Słuchajcie, hiszpańskie władze są lekko nerwowe i zaostrzają przepisy co do tych pojazdów. No i na przykład po chodnikach nie będzie można jeździć znacznie szybciej niż chodzą piesi, a kierować się takim sprzętem będą mogły osoby, które ukończyły 15 rok życia. Nie młodsze. No czekam, aż ktoś wpadnie na pomysł, żeby na elektryczną hulajnogę zrobić prawo jazdy i za to kosić hajs. Avalon i For Nothing. Gramy tę nówkę sztukę na antenie Meloradia, bardzo klimatyczna. Tak w sam raz na tę porę.

0: ten numer i za 30, i za 40, i za 50 lat będzie brzmiał tak samo, czyli świetnie. Martin Garrix i jego kultowe Animals w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża, po 19 gramy dalej. I to naprawdę bardzo dobrze.
1: A już o 19 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max, będzie Fate. Ten numer punktualnie o 19 zagramy też w naszą zabawę O czym myśli Pychu. To już za moment.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No i punktualnie 19 na zegarach, a w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za chwilę ją rozpoczynamy, ale wcześniej rozpoczynamy granie. Kaskada i Every Time We Touch to za moment Alan Walker i Ava Max na początek. Tu Pychu, siemano.

All of My Love to Iben i Easy Bizu w Melo Radio. 19:08 na zegarach, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, siemano, słuchajcie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj robicie to totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, co w mojej głowie siedzi. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy. Tę rzecz można na przykład wręczyć, można też ją dostać, no i można być z takiej rzeczy albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo, bardzo smutnym. 321-321-777. Za chwilę ten numer się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Melo Radia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ach, te obietnice. Dobrze by było, gdyby ludzie nauczyli się ich nie łamać. Życie byłoby prostsze, nie? Cheat code z Demi Lovatej, No Promises. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zegarach, a to czas na naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Jak co wieczór próbujecie zaglądać do mojej głowy, no i stwierdzić, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, którą można na przykład wręczyć, można też taką rzecz dostać, no i w zależności od tego to można być albo bardzo szczęśliwym, albo bardzo smutnym. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, którego teraz wy na waszych komórkach możecie wybierać. Dzwonicie do studia Meloradia zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Są nasze skarpetki, bardzo fajne, takie w sobras na jesień do wygrania. No słuchajcie, możecie strzelać, a może jakoś, jak tak ładniej się uśmiechniecie, to wam jakoś podpowiem, a kto to wie. No to czekam na wasze telefony, a ja linię sobie zablokowałem. Dobra, to już teraz możecie dzwonić. Ja się dziwię, że tutaj nikt nie dzwoni. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, już teraz możecie go wybierać. No i czekam na pierwszego chętnego do naszej zabawy i widzę, że lampka się pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć Asia.
0: No cześć Asia, to o czym myśli Pychu? O, Asia sama się zrzuciła z linii. O nie, najgorzej. Słuchajcie, możecie próbować, no. Nie jest tak strasznie, ja nie gryzę, naprawdę, jestem miłym człowiekiem. No to kolejna próba. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, to o czym myśli Pychu?
2: Kwiaty.
0: Nie, nie chodzi o kwiaty, chodzi o coś zupełnie innego. No to czekam na kolejny telefon i widzę, że się lampka pali, to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamila jestem.
0: No cześć Kamila, no to o czym myśli Pychu? Ty masz piękny głos, na pewno trafisz.
3: A, dziękuję. Czy to jest mandacik?
0: Aj, nie, ale to też boli. Ale co ty byś się cieszyła, jakbyś dała mandacik? No wiesz ty co. Dobra, rozumiem. Każdy ma takie osoby w swoim życiu. No to czekam na kolejne telefony. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo, cześć Justyna.
0: No cześć Justyna, to o czym myśli Pychu?
4: Czy to skarpety?
0: Nie, nie chodzi o skarpetki. Słuchajcie, ten mandat to nawet był trochę blisko, bo chodzi o taką papierową rzecz. No a jaką, to mam nadzieję, że dowiemy się w rundzie drugiej. Ona już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Cannabalane, a na bicie Joel Curry, Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ta nowość.
1: O czym myśli Pychu?
0: Nowość się za nami, a my klasycznie wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy już na pewno, że nie chodzi mi o mandat, nie chodzi mi też o skarpetki, a chodzi mi o rzecz, którą można wręczyć, można to się dostać, no i można być z tego powodu albo bardzo szczęśliwym, albo też bardzo smutnym. No to czekam na wasze kolejne pomysły. 321-321-777. Wiemy, że też chodzi o coś papierowego. To kolejna podpowiedź, no i czekam, aż tutaj linia zacznie świecić i zaczniecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki numer, jakbyście wiecie, do kumpla dzwonili. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Ola.
0: No cześć, Ola. No to ja jestem Olek, to musi się udać. O czym myśli Pychu?
2: O pieniądze.
0: Aj, nie chodzi o hajs. Chodzi o coś papierowego, ale nie banknoty. No to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. To coś musi mieć też podpis. Tak wam jeszcze podpowiem. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Adam z tej strony. Czy to jest ocena?
0: Nie chodzi o ocenę. Chodzi o coś innego. Chodzi o coś bardziej w dorosłym życiu. No to czekam na kolejny telefon i odbieram. Jak masz na imię?
4: Szymon.
0: No Szymon, no to o czym myśli Pychu? Ty już musisz trafić.
4: Autoportret?
0: Nie chodzi o autoportret. Słuchajcie, no raczej z tego jesteśmy smutni, bo niewielu z nas może to coś dać, a wielu z nas może to coś otrzymać. No i to coś też oznacza, że kończy się pewien etap w naszym życiu. No to kolejny telefon, jak masz na imię?
5: Ola.
0: Ola, no to o czym myśli Pychu?
5: Kartka urodzinowa.
0: Nie chodzi o kartkę urodzinową, chodzi o coś, no jednak bardziej smutnego niż radosnego. No to jeszcze tutaj próbuję, jak masz na imię?
4: Filip.
0: No to Filip, o czym myśli Pychu?
4: Prezent.
0: Nie, to coś smutnego, słuchajcie. To coś związanego z pracą. I już chyba bardziej podpowiedzieć nie mogę. No to chyba jeden z ostatnich telefonów będę odbierał. 321-321-777. Zobaczymy, może komuś się jeszcze uda. Halo, jak masz na imię?
6: Siema, Krzychu.
0: No Krzychu, to o czym myśli Pychu?
6: Myślę, że to jest karnet do sanatorium.
0: Nie! Ty, ale dobre! Ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś związanego z pracą. Dostaje się to i coś się w tej pracy kończy. No to jeszcze chyba ostatni strzał. Halo, jak masz na imię?
7: Ania.
0: Ania, no to o czym myśli Pychu?
7: Czy to jest wypowiedzenie?
0: No dokładnie, ile nam to zajęło, ale w końcu się udało. Ania, mam nadzieję, że ty nigdy takiej wątpliwej przyjemności nie doświadczyłaś.
7: Na szczęście nie.
0: To ja ci daję umowę na stałego słuchacza Meloradia. Nasze skiety w tym momencie trafiają do ciebie.
7: Dzięki.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,90.

0: 27 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
6: Siema mordeszki, wieczorami to w Melo.

Smolasty i Doda, to nie żałuję w Meloradio. Taki kultowy polski smaczek. Już chyba można powiedzieć, że kultowy, bo ten duet taki już się właśnie stał. 16 minut do 20, 42 km i 195 metrów. Tyle trzeba przebiec, żeby ukończyć maraton. Mnie czytanie samej tej liczby już trochę boli i od tego bolą mnie nogi. No ale jak czytam, podjęła się tego influencerka z Chin, no ale nie wszystko poszło po jej myśli, bo została przyłapana na tym, jak na końcu biegu pomagała sobie jadąc rowerem. No chociaż nie uznała tego za problem jakiś taki wielki, no i tak w socialach pochwaliła się, że zrobiła życiówkę, no więc chyba to jedna z tych, które uważają, że nieważne jak mówią, ważne, że w ogóle mówią.

0: ale to jest dobre. Normalnie I like ten numer. To właśnie I like. Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a po 20 pogadamy sobie o tym, czemu niektóre restauracje nie chcą być już muala. Ale zagramy numery bardzo muala.
1: A już o 20 zagramy
0: do chrupnięcia Axwell i Bon. Whatever turns you on, tak się nazywa ten numer i punktualnie o 20 rozpoczniemy od niego kolejną godzinę podkręcania tempa. No bo kiedy inni gadają, no to Melo już gra.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Po reklamie. Meloradio Inno Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
11: No i punktualnie 20 właśnie w tym momencie wybiła. To oznacza, że lecimy dalej i podkręcamy tempo w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, to my gramy. I to gramy bardzo dobrze. Kultowy klasyk Low, Low, Low, Low od Florida i T-Paina. To za moment, a zaczynamy Meloradio od numeru 1. 30 Meloradia. Axwell i Bon, to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo. 20 punktualnie na zegarach. Tu Pychu, siemano.

I tak sobie razem gwiżdżemy. Razem z Alokiem, Zibą i Portugal The Manem to Dive Into The Ocean w Meloradiu. 20:15 na zegarach i mamy dobre informacje sprzed chwili. Jeżeli chodzi o polską piłkę nożną, tak, takie jeszcze istnieją. Nasza polska reprezentacja U21 jedzie na Euro. No bo mimo drugiego miejsca w grupie okazaliśmy się najlepsi ze wszystkich, którzy drugie miejsca zajęli. No i to nam daje taki bezpośredni awans. Gratulacje! Fajnie wiedzieć, że gdzieś tam w polskiej piłce jest jakaś reprezentacja, która z hasła łączy nas piłka, a nie zmienia tego na męczy nas piłka.

Ale klasyk, to Cyril i Stumbling in Heavy Radio. Tak podkręcamy tempo, słuchajcie, 20:27 na zgarach. Wstydzą się naklejki Muala. Słuchajcie, do pewnej sieci sklepów wlatuje właśnie pizza mrożona od Książula, no i restauracje trochę się zdegustowały. I czytam, że niektóre decydują się na zerwanie naklejki Muala, no bo nie chcą być kojarzone z mrożonkami. Mhm, no to zobaczymy, co powiedzą, jak z jakiejś imprezy w weekend o 4:00 będą wracać i otworzą zamrażarkę. Wtedy nawet takie pizze wchodzą jak złoto. Gnarly i Wasted. Ten numer też jak złoto wchodzi.

0: ale to są piękni ludzie. Dla pięknych ludzi po drugiej stronie, czyli dla was, David Guetta i Sia, to Beautiful People, to dobrze znacie, to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo na naszej playliście tych nowości nie brakuje, szczególnie wieczorami gramy wam ich całą masę, no i tak się składa, że niedawno Tiesto wydał swój najnowszy numer, tego pana możecie usłyszeć w ramach naszego dobrego Melo. Setę od niego w piątki po godzinie 22, ale już teraz usłyszycie jego nówkę sztukę, Hard to be Around. Tak się nazywa ten numer, mi już zdążył przypaść do gustu. Mam nadzieję, że

0: Ale oni są boscy, no po prostu ich mruczenie... No mogliby mruczeć tak do ucha przez całą dobę i by nam się nie znudziło. One Republic, If I Lose Myself, razem z Alesso, to jest Melo Radio. Tak tempo podkręcamy.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Dracula, od tego numeru rozpoczniemy sobie 21:00. Po 21:00 przydadzą wam się też głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Będę o nie prosił.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen.
11: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Radio Inowrocław.
1: No to idziemy razem w Melo. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie i mam naprawdę mocne karty. Tame Impala i Jenny, Dracula, od tego zaczniemy. Alan Walker za moment, będzie Tobi Romeo. No po prostu będzie fajnie. I będą wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Mam nadzieję, za chwilę o nie poproszę. Tu Pychu, siemano.

Jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni na naszej playliście to Neptune K. What If 21.15, taka wybiła właśnie na naszych zegarach. Słuchacie Melo Radia, Pychu z tej strony. Mega mi miło, że wy po tej drugiej stronie jesteście. No i właśnie, wiem, że wielu z was no nie odpoczywa, no bo słucha radia w pracy. No i jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują o tej porze. Dajcie mi znać, jeżeli pracujecie, jaki wykonujecie zawód, że musicie siedzieć w pracy po 21. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Zróbmy sobie listę zawodów, które właśnie taką drugą zmianę mają, no i muszą w niej siedzieć. A ja wam umilę ten czas w pracy między innymi Bledką i jej numerem Tańcz. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: radio. To Beautiful Now. 21.30 zbliża się wielkimi krokami, a ja się zbliżam do Danusi. Siemano.
1: No siemano.
0: Oczywiście tak słownie, żeby nie było tutaj żadnych niedopowiedzeń. Danusia, no bo ty jesteś kobieta pracująca, ty się pracy nie boisz. Powiedz, jako kto pracujesz o tej porze, że musisz jeszcze w robocie siedzieć?
1: Gospodarz po prostu szyi. Uwielbiam jeździć autem, więc to dla mnie nie problem.
0: A, czyli to nie jest taka praca z przymusu, tylko z przyjemności.
1: Pożyteczne z przyjemnym, dokładnie.
0: To mam nadzieję, że twój szef tego słucha i doceni. Słuchaj, a jakie sushi teraz wozisz? Jakie najczęściej jest zamawiane? Bo to chyba są jakieś różne rodzaje, nie? Są jakieś futomaki i tak dalej?
1: Tak, jak najbardziej futomaki, ale mamy też kuchnię ciepłą i jak się robi już tak chłodno, to ta kuchnia ciepła jak najbardziej schodzi.
0: Oj, wiesz, to zupełnym przypadkiem zrobiło mi się teraz zimno. Mogłabyś z tą kuchnią do mnie do radia podjechać, nie widzę problemu.

0: Ale ja lubię ten numer, ale ja lubię tych chłopaków. To grupa Fastboy i Music Sounds. Przyjemnie nas kołysze 16 minut do 22. Mam nadzieję, że wasze nerwy ukojone, no a też bardzo przyjemne rzeczy to szybka kasa od Meloradia. Pamiętajcie, że możecie sięgnąć kiedy tylko chcecie po 200 od nas. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i tak jak Diana na przykład, napiszecie nam, na co byście taką kasę wydali. Posłuchajcie.
1: Chciałabym umówić się na sesję z coachem.
2: No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
3: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: A ten dźwięk to taki? Jak go usłyszycie, to 200 wy praktycznie są już u was. Meloradio.pl, tam się panie zgłaszajcie. No kto by nie chciał takich 200 w portfelu dodatkowych, co nie?

No i jedzie się od razu lepiej samochodem o tej porze nawet, co nie? Taka nówka sztuka. To jest właśnie Meloradio, 22 już za moment i dalej będziemy grać wam najlepiej w Polsce i podkręcać tempo. Feeling blue without you.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za Ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. InnoWrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24 Info. Zawsze na czasie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Maryn Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Elo Radio. Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Krople spływają na brugę, się na nuda. Po lecie skończył się lód.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.